0: Fakty o drugiej zaczynamy jednak od poważnych utrudnień na S3 w Lubuskiem. W zimnej Brzeźnicy między węzłami Nowe Miasteczko i Gaworzyce w kierunku Legnicy zderzyły się samochód osobowy, dwa ciężarowe i bus. Na jezdni wypadł też ładunek. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale droga jest tam całkowicie zablokowana. Te utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Ukraina nasili ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada Wołodymyr Zełenski. To, jak przekazał ukraiński prezydent w rozmowie z agencją Reutera, odpowiedź na nową strategię rosyjskich nalotów, mających zmusić jego rodaków do opuszczenia domów. We have to respond. Musimy reagować w każdy możliwy sposób. Skoro oni atakują naszą infrastrukturę energetyczną, my musimy uderzać w ich infrastrukturę energetyczną. Przede wszystkim w rafinerie i podobne obiekty, w to, co dostarcza im środków na tę wojnę. Nie będziemy jednak reagować tak jak oni, atakując cele cywilne. Powiedział Zełenski. Jak dodał, dokumenty, które zdobył ukraiński wywiad, wskazują, że przed nadchodzącą zimą Władimir Putin wydał wytyczne dotyczące nowej doktryny ataków wojskowych. Zdaniem Zełenskiego zezwalają one rosyjskim żołnierzom na atakowanie m.in. szkół czy szpitali.
1: To są fakty RMF FM.
0: Próbne ewakuacje wszystkich studentów, wykładowców i innych pracowników planuje Politechnika Lubelska. Uczelnia zamierza przeszkolić tak każdego, kto na co dzień przebywa w jej obiektach. To reakcja na nową rzeczywistość, w której znalazł się Lublin, gdzie często zdarzają się alerty RCB. Kilkukrotnie ogłaszano już alarm o zagrożeniu atakiem z powietrza.
2: Pokażemy, jak się zachować, którędy iść i gdzie się schronić.
3: Czy uczelniane obiekty są w stanie pomieścić wszystkich studentów w bezpiecznym miejscu?
2: Mamy około 900 miejsc w piwnicach i to są tak zwane pomieszczenia bezpieczne. Tych miejsc na pewno nie wystarczy dla wszystkich, więc trzeba zapoznać się z aplikacją, gdzie się schronić i znaleźć sobie najbliższe bezpieczne miejsce.
0: Przyznaje Iwona Czajkowska-Deneka, rzeczniczka Politechniki Lubelskiej. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Dominik Smaka. Swadruchy, fuczki czy prażuchy to specjały regionalnej kuchni w Łódzkiem. Ich smaki można nie tylko poznać, ale też odtworzyć w domu dzięki warsztatom kulinarnym prowadzonym przez koła gospodyń wiejskich. Na zajęciach w Leszczynach Dużych, gdzie na warsztat wzięto pierogi z kapustą i grzybami z Mrogi Dolnej, była reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
4: Mąka na pierogi zawsze musi być dobra. Robimy sobie takie gniazdko, żeby nam nie uciekły pozostałe składniki. Mamy masełko roztopione i szklanka wody gorącej.
5: Co jest najtrudniejsze w robieniu pierogów?
6: Myślę, że takie ugniatanie ciasta.
5: Czy w domu to pan wałkuje to ciasto na pierogi?
7: Nie. Ja wracając z pracy już przyjeżdżam na gotowe.
5: No,
7: natomiast
5: to...
7: w kole gospodyń jak najbardziej mogę się wykazać.
5: A tutaj?
8: O, my już wykrawamy, przygotowujemy do nadziewania i zaraz już robimy.
9: Musimy nałożyć tyle farszu, żeby nie wychodziło i żeby dobrze się zlepiało.
5: Ile ty pierogów zrobiłaś dzisiaj? Dużo czy mało?
10: Tak średnio. Chyba ze 100.
0: Tak było wczoraj, a dziś w Lipiczu będzie okazja do spróbowania tradycyjnych swadruchów, czyli placków ziemniaczanych z twarogiem, mąką i jajkiem. Fuczki, czyli placki z kiszonej kapusty, poznacie w Prusicku.
1: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Polityczny spór o obniżkę cen paliw i o to, kto sprawił, że jest taniej, unaocznił przy okazji, jak duży mamy deficyt finansów publicznych i jak bardzo napięty jest państwowy budżet. Czy zatem czeka nas mocne zaciskanie pasa? W sobotnim programie Sprawdzam w RMF FM Krzysztof Ziemiec pytał o to swoich gości. Rafała Komarewicza z Klubu Parlamentarnego Centrum, przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Łukasza Schreibera, szefa Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Pierwsze pytanie zostało skierowane do posła obecnej opozycji.
11: Jeśli rzeczywiście stan finansów publicznych jest tak zły, a wy być może, tak, za rok przejmiecie ster rządowy, no to ten dług spadnie na was. Co wy wtedy zrobicie?
12: No, ja myślę, że przede wszystkim premier Mateusz Morawiecki pokazał, że w takich trudnych sytuacjach potrafi sobie radzić, więc jeżeli pan mówi, co się stanie, jeżeli Rozwój Plus miałoby przynajmniej część odpowiedzialności za to wziąć, no to, to akurat tutaj byłbym spokojny. No, my przedstawiamy krok po kroku różnego rodzaju założenia. Na pewno
11: ale konkretnie
12: kwestia...
11: zrezygnujecie z pewnych wydatków? 800 plus, babciowe, 13, 14 emerytura.
12: Nie sądzę, żeby to była główna przestrzeń i główna konieczność do tych cięć. To zapowiadają niektóre partie, ale wydaje mi się, że trzeba zacząć od czegoś innego. Na pewno od racjonalizacji wydatków, bo za dużo pieniędzy przecieka. Na pewno od ściągalności VAT-u, bo to nie może być tak, że ta dziura się powiększa. Na pewno ten element, który proponuje obecna koalicja czasem, no właśnie kwestii ściągalności podatków, no jest to rzecz do załatania.
11: To
12: na pewno wreszcie niektóre rzeczy, bo proszę zobaczyć, że nie udało się nawet dotrzymać tak sztandarowej obietnicy, też z kolei na innym poziomie, jak likwidacja tych wpływów dla telewizji publicznej, no to zrobiono te
11: neo, no premier tłumaczył, TVP. Że ma odpowiedzialność za 1/3.
12: Świetnie, dlatego musi 3 miliardy przelewać.
11: W Polsce, chyba też na świecie, wszyscy głosują portfelem, prawda? Nie zdajcie sobie sprawy w koalicji rządzącej, że te wysokie ceny, ten deficyt budżetowy, to wszystko może sprawić, że za rok będziecie musieli oddać władzę.
13: No, wie pan co, no, może się okazać, że będzie jakiś inny na przykład problem, tak, który nie będzie związany z finansami państwa. Proszę zauważyć, że sprawy finansy państwa jakby jest odsuwane no, przez polityków, no bo jakby jest problematyczne.
11: I jeszcze, to wczoraj sugerował prezydent.
13: Natomiast powrócę jeszcze raz do tego pytania, które pan mówi. Jakby są jakby dwie możliwości. Oczywiście tutaj pan zaraz mówi o cięciu wydatków. Ja uważam, że oczywiście to jest na pewno trzeba to przeglądnąć, ale nie w sferze cięć wydatków socjalnych, bo w tym momencie jakby no będzie to źle wpływało na Polaków. Natomiast są inne rzeczy. Sprawiedliwość podatków. Panie redaktorze, no proszę zobaczyć, no przecież mamy informację nawet do pana Brzoski, że firmy zagraniczne płacą minimalne podatki, a polskie firmy płacą gigantyczne.
11: No dlaczego to się dzieje? Rządzicie od trzech lat.
13: Panie redaktorze, jeszcze raz. Chętnie bym porozmawiał z panem ministrem finansów, który się ze mną nie chce spotkać na ten temat.
11: Jak to jest możliwe, żeby minister finansów...
13: Proszę zapytać pana ministra finansów. Kwestia jest dotycząca szczególności podatków, czyli firmy zagraniczne powinny płacić takie same podatki jak i polskie. Druga sprawa, jeżeli chodzi o sprawiedliwe podatki dla Polaków. Proszę zobaczyć, że na przykład mamy ryczałty, tak, które kiedyś zostały wprowadzone, okej, wtedy była taka potrzeba, na teraz trzeba je zweryfikować po kilku latach. Bo co się okazuje, Polak na umowę o pracę 41% podatku, a powiedzmy ktoś, kto jest na ryczałcie, płaci na przykład 15% podatku. Chodzi o to, że musimy przeglądnąć wszystkie te rzeczy i zastanowić się, co z tym zrobić. Natomiast widzę, że wola w tym kierunku jest, można powiedzieć, średnia. Wolimy doraźnie załatwiać sprawy, tak na przykład jak z CPN-em, czyli po prostu obniżenie jednorazowo podatku, żeby Polacy byli zadowoleni, że ktoś im dał, czy prezydent, czy premier. Natomiast nie podchodzimy do tego systemowo.
11: Postawmy kropkę i zmienię temat. Czy skoro prezydent, i to pytanie do pana posła Schreibera, czy skoro prezydent poszedł na rękę rządzącym w sprawie paliw, to może też pójdzie na rękę w sprawie pana Berka i zaprosi go na zaprzysiężenie?
12: To jest pytanie do pana prezydenta. Wie pan, w tej wypowiedzi, którą prezydent dał, no mi się też zwróciłem uwagę na jedno. Jak powiedział, że tak, nie potrzebowali mnie przy zaprzysiężeniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, nie potrzebowali mnie w kwestii transkrypcji, tak, aktów małżeńskich, homoseksualnych, ale za to potrzebowali mnie w takiej sprawie jak ta ustawa, ale tak naprawdę akurat w tej sprawie pokazali wcześniej, znaczy to wszystko to był cyrk, to musimy mieć tego świadomość.
11: Dobrze, a co z Maciejem Berkiem? Zaprosi go na zaprzysiężenie czy nie?
12: Wie pan, to jest decyzja, którą musi podjąć pan prezydent. Ja uważam, że są tak poważne wątpliwości w związku z tym, że on nie spełnia wymogów formalnych. Znaczy, to jest jakaś też nieprawdopodobna historia.
11: To co będzie dalej? Pytanie do pana posła Komorowicza. No bo mamy gigantyczny kryzys i będzie on jeszcze większy. Czy koalicja zagłodzi teraz Trybunał Konstytucyjny, żeby tam już w ogóle kamień na kamieniu został?
13: Ja mam trochę takie wrażenie, że nasza koalicja trochę na własne życzenie zaogniła sytuację w Trybunale Konstytucyjnym.
11: Znów nie wierzę w to, co słyszę, pan krytykuje koalicję.
13: Ale już panu powiem dlaczego. No ja głosowałem przeciwko tutaj powołania pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego z prostej przyczyny. No z czymś innym szliśmy na sztandarach. Szliśmy na sztandarach naprawy Trybunału Konstytucyjnego.
11: Potakuje, bo rzeczywiście pan, tak było, pamiętam.
13: Co więcej, przyjęliśmy ustawę, do której nas namawiali koledzy z Koalicji Obywatelskiej, żeby przyjąć, że politycy nie będą w Trybunale Konstytucyjnym. I teraz jakby no, powiedzieli, no okej, no ale no, tutaj musimy to zmienić. Mamy inne zdanie.
11: Ale to co się stało panie po drodze, redaktorze, panie pośle? Co się stało po drodze? Bo ja pamiętam te słowa. Zero polityków w Trybunale.
13: Panie, są dwie sprawy. Ja uważam, że jest wprost i dla mnie osobiście jest prosta sytuacja. Sejm decyduje o tym, kto jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Bez względu na to, jakie mam zdanie ja w sytuacji nie samego pana Berka, jego doświadczenia czy kompetencji, tylko po prostu z tego, że był politykiem i według mnie nie powinien być w Trybunale, jednak Sejm podjął decyzję, że został wybrany tym sędzią Trybunału, więc ja osobiście uważam, że każdy taki sędzia, który został wybrany przez Sejm, powinien odbyć ślubowanie przed prezydentem, a pan prezydent powinien to ślubowanie...
11: Czyli co, będzie kryzys jeszcze większy?
13: Pan prezydent to ślubowanie powinien przyjąć. Dlatego, że to jest dalej też pogłębianie pewnego rodzaju...
11: Czy będzie siłowe wejście do Trybunału?
13: Znaczy, panie redaktorze, jeżeli to będzie bardzo, bardzo złe rozwiązanie z prostej przyczyny. Dlatego, że da kolejnej władzy możliwość ingerowania w trójpodział władzy. Ja przypomnę, że sprawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego zaczęły się, kiedy przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, czyli pan Kropiwnicki, zgłosił na koniec kadencji chyba 2014 dwóch nadmiarowych sędziów.
11: Panie pośle, ja słyszę pana.
13: Panie redaktorze.
11: I mam wrażenie, że przed mną siedzi polityk Prawa i Sprawiedliwości, a nie
13: panie redaktorze, ale dlaczego pan tak uważa? No, wie pan co?
11: No, bo ja pamiętam ich argumentację i pamiętam też te słowa Kropiwnickiego z tamtych czasów.
13: Panie redaktorze, no ale to kwestia jest następująca. Albo oceniamy sytuację taka, jaka jest i krytykujemy jedną lub drugą stronę, jeżeli coś źle zrobi, albo po prostu jesteśmy wyznawcami jakiejś religii. Ja nie jestem wyznawcą religii jednej strony.
11: Tylko, że pan jest koalicji, która popiera ten rząd.
13: Ja bym chciał, żeby Polacy z tego, co rozmawiam z moimi wyborcami, czyli w normalnym, przewidywalnym świecie. Natomiast widzimy, że tego nie chcą politycy. Politycy chcą, żeby zrobić tylko emocje.
12: Z wieloma rzeczami tu się można zgodzić, ale zwrócę państwu uwagę na jeszcze dwie rzeczy, bo że politycy nie mają wchodzić do Trybunału. Ale tu się zdarzyła rzecz niesamowita.
11: No, za waszych czasów byli.
12: Dobrze, tylko to akurat nie nasze środowisko to stawiało na sztandary. Byli i wcześniej.
11: Byliście jednością.
12: Byli i wcześniej. No tak, ale tego tematu nie stawialiśmy w taki sposób, bo politycy, czy byli politycy, wchodzili do Trybunału Konstytucyjnego. To się dzieje w sądach konstytucyjnych różnych krajów. Ale tutaj wzięto wprost z gabinetu nie tylko prawą rękę Donalda Tuska, ale człowieka, który odpowiadał za cały proces legislacyjny. No trudno jest bardziej pod tym względem skandaliczną osobę zaproponować. A druga sprawa jest ta, o której pan mówi, no czyli tego kompletnego już w tym momencie, tej kompletnej awantury wokół Trybunału. I my jako środowisko, jako Rozwój Plus zaproponujemy rozwiązanie z poczucia odpowiedzialności przed państwem. Tak, myślę, że całkiem niedługo zaproponujemy rozwiązanie, które mogłoby przy pewnej dozie dobrej woli obydwu stron ten kryzys zażegnać. Ale,
11: no to marszałek Hołownia miał taki pomysł. Nic z tego nie wyszło, pamiętam.
12: No, pomysł marszałka Hołowni generalnie, przepraszam, ale no sprowadzał się do tego, żeby mimo wszystko zapewnić większość obecnej koalicji, więc pewnie dlatego...
11: Miał pomysł resetu konstytucyjnego.
12: No tak,
11: ale... Czym ten wasz pomysł miałby się polegać?
12: No... Proszę dać chwilę czasu, kiedy przedstawimy szczegółowo takie rozwiązanie i wtedy będziemy się do niego odnosili.
0: Łukasz Schreiber, Rafał Komarewicz i gospodarz programu Sprawdzam w RMF FM, Krzysztof Ziemiec. Cała rozmowa do odsłuchania jest na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
1: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

0: me stay.
1: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
2: RMF FM przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Coraz więcej ofiar cywilnych rosyjskich ataków na Ukrainie. W regionach przyfrontowych wzrost o ponad 60%. Arabia Saudyjska może otworzyć nowy front wojny. Celem mają być wspierani przez Iran Huti. Poznań pomaga osobom w kryzysie bezdomności. Ogrzewalnia aż do kwietnia będzie przyjmowała także nocą. Rośnie liczba cywilnych ofiar rosyjskich ataków na Ukrainę. W ciągu 8 miesięcy w regionach przyfrontowych zginęło lub zostało rannych prawie 2,5 tysiąca osób, o 62% więcej niż rok wcześniej. W całym kraju ONZ potwierdziła ponad 15 tysięcy cywilnych ofiar. Prezydent Wołodymyr Zełański mówi, że rosyjskie ataki mają uderzać m.in. w drogi, szkoły i szpitale, by wywierać presję na mieszkańców ukraińskich miast. Nowy front wojny na Bliskim Wschodzie może otworzyć się w Jemenie. Arabia Saudyjska przygotowuje ofensywę przeciwko wspieranym przez Iran rebeliantom Huti, ujawnia Reuters. Jej celem jest odzyskanie kontroli nad strategiczną cieśniną Bab al-Mandab, jednym z najważniejszych szlaków żeglowych świata. Zza oceanu w tym temacie korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Według sześciu źródeł, na które powołuje się Reuters, operacja może rozpocząć się w ciągu najbliższych tygodni. Saudyjczycy rozważają ograniczoną ofensywę wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego albo znacznie większą operację na kilku frontach. W walkach po stronie wspieranych przez Riad sił jemeńskich może wziąć udział ponad 100 tysięcy żołnierzy. Operacje mają wspierać saudyjskie naloty i tutaj pojawia się bardzo ważny wątek amerykański. Waszyngton już dostarcza Arabii Saudyjskiej informacje wywiadowcze i dane pomagające w ustaleniu celów. Amerykanie nie zamierzają jednak, przynajmniej na razie, wysyłać swoich żołnierzy do bezpośredniej walki z Huti. Stany Zjednoczone znajdują się więc w szczególnie trudnej sytuacji. Z jednej strony wspierają swojego sojusznika, z drugiej Donald Trump nie chce bezpośredniego wciągnięcia amerykańskich sił w kolejny konflikt.
4: Fakty i pieniądze w RMF FM.
2: To nie może być za każdym razem prezent polityków dla wyborców. Sprawę cen paliw trzeba załatwić systemowo, zwraca uwagę poseł Klubu Parlamentarnego Centrum. Rafał Komarewicz, przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju, proponuje, aby wziąć pod uwagę projekt przygotowany przez prezydenta Karola Nawrockiego, przetrzymywany w sejmowej zamrażarce przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
5: Powinniśmy usiąść na przykład na rozwiązaniu, które zaproponował pan prezydent, który mówi wprost, że w momencie, kiedy mamy sytuację nadzwyczajną, kiedy następuje zwyżka cen paliw, to wtedy, żeby automatycznie wchodziło rozwiązanie polegające na opodatkowaniu nadmiarowych zysków tych koncernów.
2: Tak, aby nie było wątpliwości konstytucyjnych, że ustawa działa wstecz, dodaje poseł Komarewicz. Dziś za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus Łukasz Schreiber przypomniał, jak jednak wcześniejsze obietnice Donalda Tuska.
6: Ten premier tego rządu obiecywał paliwo po 5,19 i mówił o tym, i wie pan, to jest największy skandal. Nie to, że w wyniku różnych sytuacji na świecie te ceny są stosunkowo wysokie, ale to, że okłamywał bezczelnie Polaków.
2: Posłowie Schreiber i Komarewicz byli gośćmi programu Krzysztofa Ziemca. Sprawdzam. Poznańska ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności przechodzi w zimowy tryb pracy. Do kwietnia osoby w kryzysie mogą przyjść w nocy, by ogrzać się, zjeść ciepły posiłek oraz uzyskać pomoc.
7: Taka osoba może spędzić po prostu noc, ale również otrzyma ciepły posiłek, ciepłą herbatę, pomoc przedmedyczną, psychologiczną, pracownika socjalnego, również pralnię. No i przede wszystkim to jest takie miejsce, które daje po prostu też takie, jakieś bezpieczeństwo. To jest taki czas, kiedy taki człowiek może odpocząć chwilę po tych trudach całego dnia.
2: Mówi Grzegorz Galbierczyk, kierownik ogrzewalni przy ulicy Krańcowej w Poznaniu. Choć to początek października, to na jeziorze Dąbie w Zachodniopomorskiem za dnia roi się od małych łódek typu Optimist. Młodzi adepci żeglarstwa uczą się na wodzie samodzielności, halsowania i precyzyjnych manewrów. Najpierw jednak trzeba wyciągnąć łódkę z hangaru i przygotować do wodowania.
8: Przygotowujesz łódkę tutaj teraz?
9: Tak.
8: I na czym polegają takie przygotowania?
9: No, na trymie żagla, tak pod względem wiatru patrzymy, ile wieje, czy jest mało wiatru, czy dużo. No i trymujemy ten żagiel tak, żeby miał jak najwięcej mocy.
8: A od dawna żeglujesz?
9: Tak, regatowo to jest mój drugi sezon, a tak ogólnie to 3 lata.
8: I co ci się podoba w tym?
9: To jak bardzo jest skomplikowany ten sport, że nic nie przychodzi tutaj łatwo. Trzeba na wszystko przepracować.
2: Z uczniem szkółki żeglarskiej w Szczecinie wczoraj rozmawiała reporterka RMF FM Anna Połamar.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Dolny Śląsk, czas dla rodziny. To hasło nowej dolnośląskiej kampanii, która ma zachęcić mieszkańców do podróżowania z dziećmi. Nasza reporterka Martyna Czerwińska rozmawiała o tym z Agnieszką i Mariuszem Majewskimi, którzy prowadzą rodzinnego podróżniczego bloga Ahoj Przygodo.
0: Dziś zachęcamy do podróżowania z dziećmi. To nie jest najprostsze zadanie zawsze, bo dzieci narzekają, dzieci się nudzą. Musimy tą podróż inaczej zaplanować, ale chyba warto.
10: Oczywiście, że warto. Myślę, że te wszystkie problemy, o których wspomniałaś, wiążą się głównie z tego, że my nie pytamy dzieci, co one chcą robić, co one chcą przeżyć. I jak wybieramy się na taką wycieczkę, to nigdy nie zadamy sobie pytania, co ja po niej oczekuję, co mój mąż oczekuje i co nasze dzieci chcą. Zwykle skupiamy się na naszych oczekiwaniach.
0: I odhaczamy kolejne zabytki, a wycieczka z dzieckiem chyba musi wyglądać inaczej.
10: Zupełnie inaczej. Tam jest bardzo dużo przerw na jedzenie, bardzo dużo na picie. To się czasami oddzielnie robi. Bardzo dużo jest w ogóle takich momentów spontanicznych, gdzie one po prostu chcą sobie porzucać kasztanem na przykład teraz, albo poskakiwać do kałuży i my często na te wszystkie rzeczy źle reagujemy. Od razu mówimy.
0: Bo się spieszymy, tak. Musimy dojść tam.
11: Nie skacz, nie biegaj, nie dotykaj, zostaw. To jest niewłaściwe podejście. Lepiej wejść w tę interakcję i pozwolić dziecku przede wszystkim być dzieckiem i nawet ja sam uważam, że jestem dzieckiem, bo warto wtedy ta dziecięca radość, co to jest ta dziecięca radość, czyli cieszenie się z tych małych chwil, nawet właśnie, żeby wziąć patyk, porzucać kasztanem, tak jak Aga wspomniała. I to będzie zawsze wyzwanie, bo najłatwiej być samemu, podróżować solo, bo wtedy nie odpowiadamy za innych, tylko za siebie.
10: I za innych nastrój.
11: A tutaj musimy jednak dostosować się do sytuacji, ale uczy nas, przede wszystkim buduje, bo nie chodzi o to, żeby było łatwiej, tylko żebyśmy my stawali się silniejsi. I tak samo jest z dziećmi, pokazujemy im, że są trudne sytuacje, ale uczymy przede wszystkim ich, jak sobie z nimi radzić, jeżeli oni mogą nawet w ciężkich sytuacjach obserwować rodziców, że słuchaj, poradzimy sobie, zrobimy to tak i tak, to uczymy ich właśnie takich fajnych, ciekawych rozwiązań, co później wpłynie na pewno na ich przyszłość.
10: Tutaj Mariusz na pewno chce powiedzieć na przykład o takich najtrudniejszych chyba momentach, czyli wejścia na szlak, gdzie po prostu już jest dość, na upadkach na rowerze, które się też często zdarzają, gdy wybieramy single tracki na przykład, a nie traskę płaską, miejską na przykład, gdzie idziemy pierwszy raz na supa i nie wychodzi. To są te momenty, które dla dzieci są trudne, bo często dzieciaki chcą od razu, już, teraz. I rodzice też nie do końca zawsze pomagają, tylko właśnie mówią, no zrób to inaczej, no wstań tak. Zamiast po prostu mówić, daj se czas, nie każdy wszystko potrafi od razu. I tak jak jest, jest okej. I my mamy szczególnie, mamy w sensie, w sensie ja na przykład, zawsze mamy problem też z takim byciem za bardzo perfekcyjnym i chcemy, żeby te dzieci były czyste, żeby się nie brudziły.
0: Odpuszczamy na wyprawie.
10: Tak, właśnie chciałam dążyć do tego, że zróbmy sobie chociaż jeden weekend, jeden dzień w takim weekendzie w miesiącu, żeby odpuścić i pozwolić sobie, taki dzień na tak, no. Taki dzień na tak, to nie wiem, czy oglądaliście film, polecam, bo to jest o tym, że czasami jak zmienimy swój sposób myślenia i nastawienia, okazuje się, że świat się nie wali i że może być dużo lepiej i dużo fajniej.
11: Często wpadamy w takie właśnie schematy, gdzie utarte i zachowujemy się dość automatycznie. Należy trochę tak spojrzeć z boku, z taką trochę może większą uważnością, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy, co robimy, czego doświadczamy, co widzimy, a nie tylko, że musimy odhaczyć, wejść i coś zjeść i wrócić do domu.
0: A na Dolnym Śląsku jest co robić z dziećmi?
10: Oj, zdecydowanie tak. Tutaj właśnie mieliśmy ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ mieliśmy wybrać tylko 5 takich atrakcji. I jak tutaj się zdecydować, gdy mamy tyle fajnych szlaków, tyle fajnych atrakcji?
0: To co wybraliście?
10: Wybraliśmy w końcu Śnieżkę, oczywiście, ale tutaj nie chcieliśmy ich puścić z Karpacza, tak jak wszyscy idą, żeby rodzina się od razu tym tłumem nie zniechęciła, tylko puściliśmy po prostu, tutaj zaproponowaliśmy szlak z Przełęczy Okraj przez Skalny Stół, z pięknymi widokami i dużo mniej uczęszczany. Do tego po drodze jest schronisko, gdzie można się zatrzymać i plac zabaw nawet.
0: I to jest ważne.
10: Tak, no, takie coś nam, na takim czymś właśnie nam zależało. Wybraliśmy także Zamek Czocha, który jest, ma te tajemnice, tajemnicze przejścia i różne legendy, które nasi chłopcy...
0: Hogwarts Dolnośląski, tak niektórzy mówią.
10: Dokładnie, dokładnie.
11: I po raz pierwszy odkrywaliśmy go z perspektywy jeziora, bo na rowerku pływaliśmy dookoła, więc też polecamy.
10: Tak, super. Właśnie te wodne sporty w tym roku tutaj mocno też nam weszły w krew. Była też pustynia kozłowska, czyli coś zupełnie takiego unikatowego na Dolnym Śląsku, bo nikt się tego nie spodziewa.
0: Chyba mało znanego.
10: Tak, nadal takie niszowe. Tak jak zresztą kraina wygasłych wulkanów, którą też bardzo polecamy, bo jeżeli nie chcemy tłumów, to właśnie tam trzeba się wybrać i odkryć właśnie dawny wulkan i powiedzieć tym dzieciom, że oni stoją na czymś tak niesamowitym. Albo właśnie odkryć tą pustynię w środku lasu, co jest naprawdę dziwne.
11: Na pustynię można zarówno wybrać się na wycieczkę pieszą, jak i rowerową. My skorzystaliśmy teraz z rowerów, a jak już przy rowerach jesteśmy, to też odkryliśmy Bardo Camp. Niesamowite miejsce właśnie z placem takim treningowym zaraz przy miejscu noclegowym, gdzie można
10: nauczyć się tak naprawdę nie upadać.
11: Nauczyć, można też właśnie dobrze zjeść, przenocować. W pobliżu są też single tracki, warto się wybrać i ogólnie Dolny Śląsk ma taką niesamowitą inicjatywę jak Dolnośląski Park Umiejętności w różnych miejscowościach i to jest super właśnie, że można potrenować dzięki temu, że możemy w bezpiecznych warunkach ćwiczyć nasze umiejętności rowerowe, to później wybierając się właśnie na single tracki, to zadbamy o nasze bezpieczeństwo i dzieci.
0: Niektórzy mówią, nie warto jechać z dziećmi, bo one i tak nic nie zapamiętają, bo mają kilka lat, my się umęczymy, ale tak sobie myślę, że tworzymy też sobie wspomnienia, nie tylko dzieciom.
10: Ale rzeczywiście, ja to co chwila coś wspominam. I najfajniejsze jest, wiecie, to, że jak się jedzie w jakimś kierunku, to później byliśmy tu, tam, zobacz, a tutaj jest ten zamek, na którym tutaj coś robiliśmy albo jedliśmy. I to nie tylko my tak mamy, dzieci też tak mają. I to jest w ogóle super, nawet właśnie szliśmy na tą Śnieżkę, zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym, to Ignacy mówi, mamo, zobacz, tam są pielgrzymy. Ja mówię, Jezus, pielgrzymy. Dziecko, ty to pamiętasz? To było 2 lata temu czy 3. To jest wtedy takie coś, że ty sobie myślisz, wow.
0: Dzieci pamiętają więcej, niż nam się wydaje.
10: Ale rzeczywiście.
11: Możemy porzucić nawet. Po co bierzesz tą książkę, jak i tak nic nie zapamiętasz? No to jest tak płytkie myślenie właśnie. Moim zdaniem to jest zrobione dla własnej wygody. Nie, ja nie chcę mi się to może zrzucę to na to, że przecież dziecko i tak nic nie zapamięta, a poza tym jeszcze mniejsze dziecko, to trzeba z tym wózkiem. To naprawdę, my walczymy od początku z tymi przekonaniami z dziećmi. Warto, trzeba podróżować, pokazywać im świat. W ten sposób one najszybciej, najchętniej się rozwijają. Podróżować właśnie, pokazywać różne regiony, różne kultury, a najlepiej uczymy się doświadczając.
12: Z autorami bloga Ahoj Przygodo, Agnieszką i Mariuszem Majewskimi, rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
1: Tak było prawie 150 lat temu.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Drożejące paliwo przestanie napędzać wzrost cen. To może być szansa na wyhamowanie inflacji. Nowe menu w szkolnych stołówkach. Mniej mięsa, więcej roślin. Sprawdziliśmy, czy uczniom smakują obiady po zmianach. Zamiast narzekać, zakasali rękawy. Mieszkańcy Szczecina postanowili sami zadbać o wygląd swojego miasta. Wiele wskazuje na to, że w związku z niższymi cenami paliw powinna spaść inflacja. To optymistyczne prognozy ekspertów na najbliższe tygodnie. Jak zauważają, drogie paliwa były motorem napędowym wzrostu cen w sklepach. Teraz ten motor zaczął pracować wolniej. Czy to oznacza, że na pewno nie grozi nam drożyzna? O tym dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
2: Tego nie możemy być nigdy pewni, bo nie wiemy, co wydarzy się jeszcze na Bliskim Wschodzie. Ale jeśli nie będzie kolejnej eskalacji, a ceny ropy nie wzrosną do jeszcze wyższych poziomów, to tempo wzrostu cen w sklepach wyhamuje. Tańsze paliwo to tańszy transport. Tańszy transport powinien przynieść stabilizację cen.
3: Obecnie widzimy, że ta inflacja będzie się plasowała na poziomie około 3% pod koniec roku.
2: Prognozował w radiu RMF 24 ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. I to dobre wieści na najbliższe miesiące, ale pamiętajmy, że pakiet CPN obniżający ceny paliw na razie obowiązuje do końca roku. Jeśli ropa będzie droga, a kontynuacji CPN nie będzie, początek przyszłego roku może rozpędzić inflację na nowo.
1: Rosja wezwała dyplomatów i innych obcokrajowców do opuszczenia Kijowa. Rosyjskie MSZ ostrzega, że będzie kontynuować ataki na, jak to określa, cele wojskowe w ukraińskiej stolicy i innych miastach. Apel pojawił się po kolejnych rosyjskich uderzeniach na Kijów. W ostatnich dniach drony zaatakowały m.in. most południowy i północny. Ukraińskie MSZ zapewnia, że zagraniczne ambasady nie zgłosiły planów ewakuacji z Kijowa.
4: Fakty ze szkolnego korytarza.
1: Mniej mięsa, więcej dań roślinnych i jedno w tygodniu na bazie strączków. Od miesiąca w szkołach podstawowych obowiązuje dieta planetarna. A czy nowe menu przypadło uczniom do gustu?
5: Jedzenie jest dobre, ale mogło być więcej mięsa i mniej trochę zieleni, bo lepsze było, jak było mięso i bez tej diety planetarnej.
6: Też tak średnio.
7: A co jest dobre, a co nie jest dobre? Taka potrawa, która ci smakuje na przykład?
6: Jakiś kotlet schabowy, coś takiego. Bardziej mięso.
7: Taki najlepszy obiad, jaki jadłaś w tym tygodniu?
6: To akurat były schabowe akurat był.
7: A taki najmniej dobry?
6: To akurat taki wczoraj był obiad, jakiś taki bardzo dziwny. Nie chciałam go jeść nawet.
7: A co to było? Mniej więcej wiesz?
6: Taki ryż z owocami, z rybą i później i jakaś zieleń.
1: Z czwartoklasistami ze szkoły podstawowej numer 3 w Konstancinie Jeziornie rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Książkowa amnestia w Wielkiej Brytanii. Biblioteki w krabstwie Devon zniosły kary za przetrzymywanie książek. Co więcej, wszystkie dotychczasowe opłaty i zaległości zostały umorzone. Więcej na ten temat ma dla was nasz londyński korespondent Bogdan Fremorgan. Opowiedz o tym akcie łaski dla opornych moli książkowych.
8: Do tej pory każdy spóźniony zwrot książki oznaczał zapłatę kary, co, jak przyznają lokalne władze, zniechęcało wielu mieszkańców do ponownego przekroczenia progu biblioteki. Teraz to się zmienia. Celem nowej polityki jest zdjęcie stygmatu z zapominalskich i ponowne otwarcie drzwi dla lokalnej społeczności. Władze Devon podkreślają, że współczesna biblioteka to nie tylko regały z powieściami, ale także darmowy dostęp do internetu, miejsce do pracy i spotkań autorskich. Bibliotekarze liczą, że amnestia skłoni ludzi do zwrotu czasami przetrzymywanych latami książek.
1: I na koniec wracamy jeszcze do kraju, a dokładniej do Szczecina. Odmalowali nieestetyczną ścianę w centrum miasta, pozbierali śmieci i wyszorowali kładkę. Tak grupa mieszkańców postanowiła spędzić wczorajsze popołudnie. Wszystko po to, aby w mieście było przyjemniej.
9: Ta ściana rzeczywiście raziła. Był tu taki bardzo brzydki napis. Bartek, który zmywał ten mural, powiedział, że to było tak trudne do zmycia.
10: To nie jedyne działania tutaj dzisiaj, bo dookoła praca w re.
9: Jeszcze zanim weszłam w krzaki i wyciągałam śmieci, to tutaj było dużo napisów. Widzę, że tutaj nasi seniorzy już zmyli prawie 1/3 kładki. To jest niesamowite.
10: Pani tutaj parownicą te naklejki zmywała.
11: No, tak. Mhm. Zmyłam trochę, no. Koleżanka teraz resztę i resztę ścierką weźmiemy.
10: Jest satysfakcja z takiej pracy?
11: Jest. Jeszcze pogoda jest piękna, to można pracować.
1: Usłyszała wczoraj od uczestników nasza reporterka Anna Połamar, a organizatorzy akcji już zapewniają, że takie wydarzenia będą organizowane cyklicznie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Encyklopedią Zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: To oznacza czas na kolejne fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. 25 lat więzienia za gwałty, wykorzystywanie zwierząt i odurzanie ofiar. Jest prawomocny wyrok wobec mieszkańca Kłodzka. Uwaga kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Olsztynie. Dziś przez miasto pobiegnie półmaraton. Wielkie święto fanów kryminałów w Krakowie. Przez cały weekend trwa tam festiwal Crime. Przemysław L. z Kłodzka, skazany za pedofilię i zoofilię, usłyszał prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny w Wrocławiu podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji i wymierzył mu karę 25 lat więzienia. Mężczyzna został skazany za gwałty na dzieciach i dorosłych kobietach, wykorzystywanie seksualne zwierząt, grożenie czy odurzanie swoich ofiar. Skazany może ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach.
2: To jest, proszę Państwa, kara maksymalna, jaka mogła być wymierzona w tym stanie prawnym rozpoznawanym w tej sprawie. Zatem co za zasady sąd potwierdził winę i sprawstwo oskarżonego w zakresie wszystkich zarzucanych mu czynów.
1: Ocenia prokurator Małgorzata Krajewska. W listopadzie sąd zajmie się także apelacją od wyroku dla zamieszanej w tej sprawie Kamili L. To była żona skazanego i była działaczka Koalicji Obywatelskiej. Została skazana na 6,5 roku więzienia. Termin rozprawy zostanie ogłoszony prawdopodobnie w listopadzie. W Lubuskiem trasa S6 w kierunku Legnicy jest już częściowo przejezdna. To ważna informacja dla kierowców. Dziś w nocy między węzłami Nowe Miasteczko i Gaworzyce zderzyły się tam dwie ciężarówki, auto osobowe i bus. Na szczęście nikt nie został ranny. Początkowo droga w tym miejscu była całkowicie nieprzejezdna. Aktualnie zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Legnicy.
3: Istotne informacje dla kierowców.
1: Utrudnienia także na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem. Tam w Burku Klimontowskim na trasie Opatów-Kolbuszowa samochód osobowy potrącił pieszego. Jedna osoba została ranna. Na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. I jeszcze ważne informacje dla mieszkańców Olsztyna, a dokładniej dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej, bo dziś o 9 rano ulicami miasta pobiegnie pierwszy PKO Olsztyn Półmaraton, a to oznacza duże utrudnienia. O szczegółach dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski.
4: No, start i meta zlokalizowane są przy hali Urania. Trasa wiedzie głównie ulicami Śródmieścia i południowej części Olsztyna. Początek utrudnień już o 8 rano, jednak co ważne, nie wszystkie ulice będą wyłączone z ruchu przez cały czas trwania półmaratonu. Poszczególne odcinki będą otwierane etapami, a wszystkie ograniczenia powinny zakończyć się do 13. W wybranych miejscach możliwe będzie także przekraczanie trasy biegu. Powstaną specjalne śluzy, na których ruchem będą kierować służby. Trasa zawodów będzie przecinać ulice, którymi na co dzień kursuje komunikacja miejska. Do części osiedli autobusy i tramwaje czasowo nie będą dojeżdżać.
1: Teraz przenosimy się do stolicy Małopolski, gdzie w ten weekend odbywa się festiwal Crime. To okazja, by spotkać autorów bestsellerów, ale i zagłębić się w twórczość mniej znanych autorów. W Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie goszczą autorzy najpoczytniejszych kryminałów. W tym miejscu wczoraj zaryło się od fanów gatunku.
5: Interesują mnie te historie i po prostu próbuję odgadnąć trochę wcześniej, niż przed zakończeniem, się dowiem wszystkiego.
6: Czasami trzeba do końca doczytać, żeby wiedzieć, kto zabił.
5: Dokładnie tak jest, tak jest.
7: Czytam głównie kryminał, thrillery, sensacja, true crime troszeczkę mniej, ale też się zdarza. Hobby, pasja.
8: Tak naprawdę to szukam książek, które przeniosą mnie do innej rzeczywistości, które dostarczą napięcia, ekscytacji. Poznaję nowych autorów. Bardzo to doceniam, że mogę tutaj dzięki takim wydarzeniom poznać nowych autorów kryminalnych.
1: Usłyszał od uczestników festiwalu Crime reporter RMF FM Paweł Konieczny. Kolejne emocje z udziałem autorów powieści kryminalnych w Krakowie już dziś. Można przynieść niedziałający tablet, czajnik albo mebel i samodzielnie naprawić go przy pomocy specjalistów. W Szczecinie ruszyła kawiarenka naprawcza, czyli cykl bezpłatnych spotkań dla tych, którzy chcieliby nauczyć się majsterkowania i odratować sprzęt zalegający na dnie szuflady.
9: Co można naprawić?
10: Myśmy założyli, że jeżeli coś się da wziąć pod pachę i przynieść do nas tutaj, to my podejmiemy ryzyko naprawienia tego.
9: Pan tutaj lutuje coś?
11: Akurat sobie eksperymentuję, uzdatniam stare części, które jeszcze można by do czegoś wykorzystać.
9: Czyli można się nauczyć, jak coś naprawić, no i przekonać, że w ogóle warto naprawiać rzeczy.
10: Że się da. Żyjemy w przekonaniu, że się nie da, a to jest nieprawda.
1: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Jeśli chcecie dać nowe życie starym sprzętom, to spotkania odbywają się w klubie Delta w szczecińskim Dąbiu. Kolejne za 3 tygodnie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Występie Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam. Nowe ceny paliw od wczoraj już na stacjach. Sprawdzamy, co o obniżkach mówią kierowcy. Putin miał zaoferować Amerykanom aktywa w Łukoilu. W grę wchodzą rafinerie i inne rosyjskie aktywa. Kryzys mieszkaniowy wyprowadził Hiszpanów na ulicę. Demonstranci zapowiadają strajk generalny. $6.73 za litr benzyny, 95 i $7.88 za olej napędowy. Tyle maksymalnie zapłacimy dziś na stacjach. Od wczoraj, przypomnijmy, obowiązują maksymalne ceny paliw ustalone przez ministra energii. A po podpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych, rząd uruchomił program obniżający ceny na stacjach. Co o tych obniżkach mówią kierowcy?
3: Nadal to nie jest zadowalające, obawialiśmy się trochę na co innego.
4: Bardzo, bardzo fajnie.
5: To te ceny doskwierały w ostatnich tygodniach.
6: Kto pracuje i zatankuje diesla, czy jeszcze sol, czy benzyną, to oczywiście, że odczuło się.
5: To są dobre ceny, powinno być jeszcze trochę mniej?
6: No, na moje zdanie to by lepiej byłoby jeszcze mniej, żeby było, a tak to kto chce jeździć, to tutaj i tak będzie jeździł, nie?
7: Dla przedsiębiorców pewnie za dużo się nie zmieni, ale dla szarego Kowalskiego myślę, że będzie lepiej.
2: Z kierowcami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Dzisiejsze maksymalne ceny będą obowiązywały do jutra włącznie. Władimir Putin w czasie rozmów z wysłannikami USA Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem o zakończeniu wojny w Ukrainie miał zaproponować sprzedaż rafinerii i innych aktywów rosyjskiego koncernu Lukoil. Taką informację podał New York Times. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
8: Dzień dobry. Gazeta twierdzi, że jeśli sprzedaż dojdzie do skutku, zyskają na niej biznesmeni powiązani z wysłannikami USA. Umowa nie została dotąd sfinalizowana i wymaga zatwierdzenia przez USA i Rosję. Dotyczy szerokiego wachlarza aktywów Lukoilu na całym świecie, podał New York Times. Są wśród nich pola naftowe w Kamerunie, rafinerie w Europie i stacje paliwowe w amerykańskim stanie New Jersey. Jak podkreślił dziennik, ważną rolę odgrywają rafinerie rosyjskiego koncernu w Holandii, Bułgarii i Rumunii, ponieważ produkują olej napędowy i paliwo lotnicze, których dostawy na światowe rynki zostały zakłócone przez wojnę USA i Izraela z Iranem. Wojna wywindowała ceny i stanowi zachętę dla prezydenta USA Donalda Trumpa, by poprzeć umowę, która dałaby USA większy dostęp do energii, napisał New York Times.
9: Fakty ze świata.
2: Wielotysięczne demonstracje odbyły się wczoraj w wielu hiszpańskich miastach. Protestujący, rozgoryczeni odrzuceniem przez parlament propozycji zwiększających ochronę najemców, domagają się realizacji prawa do mieszkania i nawołują do strajku generalnego. W Madrycie manifestowały dziesiątki tysięcy ludzi. Żeby politycy nie zniszczyli całego systemu opieki społecznej, który budowaliśmy i o który walczyliśmy przez 50 lat. Mamy swoje prawa. Nasza konstytucja gwarantuje nam prawo do mieszkania i wiele innych rzeczy. Właśnie o to walczymy. Mówiła jedna z protestujących. Protesty związane z mieszkalnictwem trwają w Hiszpanii od końca września. Ich bezpośrednim impulsem była przymusowa eksmisja 87-letniej mieszkanki Madrytu. Nowy właściciel lokalu, fundusz inwestycyjny określany przez hiszpańskie media i część polityków Sempim, wykorzystując lukę prawną, podwyższył jej czynsz z około 500 do 1650 euro. W kalendarzu 4 października, a na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich wciąż można spotkać miłośników żeglowania.
10: Lubimy pływać jesienią, ale właśnie ze względu na to, że właśnie mniej jachtów, spokój.
11: A jak warunki?
10: Warunki są różne. No, już bardzo zimne poranki, wieczorem też się robi chłodno, ale za to to wynagradza nam ten spokój i ciszę.
11: A w ciągu dnia jeszcze coś tam potrafi zawiać?
10: Tak, tak. No jesienią jeszcze dość porywiste wiatry i pogoda różne płata figle.
12: Piękna pogoda, słoneczna, trochę mało wiatru, ale postanowiliśmy przedłużyć sobie okres wakacyjny i że jeszcze trochę pożeglujemy.
11: Jesienią Mazury są piękniejsze albo zupełnie inne?
12: Tak, są piękniejsze. Są po prostu takie spokojniejsze, puste i to daje taką nietypową refleksję nad tym, co nas otacza.
2: Usłyszał wczoraj w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach Piotr Bułakowski. Wciąż więc życzymy stopy wody pod kilem i pomyślnych wiatrów. Zapraszamy też na poranne wydanie faktów. Od 7 rano będzie z wami Tomasz Weryński.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Szok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
1: I to już w XIX wieku.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: No i słuchamy, co się dzieje teraz w kraju i na świecie.
2: Hakerzy zaatakowali popularny portal turystyczny wakacje.pl. Dane klientów mogły zostać skradzione. Wołodymyr Zełenski zapowiada nasilenie ataków na rosyjskie rafinerie. To odpowiedź Ukrainy na nową strategię Moskwy. Za chwilę również informacje dla kierowców z autostrady A2 w Łódzkiem. Jest siódma, to poranne fakty RMF FM. Atak hakerski na portal turystyczny wakacje.pl. Klienci, których dane mogły zostać wykradzione, zostali poinformowani o tym incydencie. Powinni jednak zachować szczególną ostrożność. W porannych faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzepek. Igorze, co powinni zrobić użytkownicy strony?
3: Jeśli otrzymali informację, że ich dane mogły paść ofiarą cyberataku, powinni zastrzec numer PESEL. Niewykluczone, że oszuści będą teraz podszywać się pod portal i przesyłać informacje o konieczności dopłat do wycieczek. To może być próba wyłudzenia, dlatego trzeba zachować ostrożność. Portal zaznacza, że atak dotyczył danych niewielkiej liczby klientów. Incydent polegał na włamaniu się na skrzynki mailowe pracowników strony wakacje.pl. Atak nie dotyczył serwisu płatności, co powinno oznaczać, że dane z kart są bezpieczne. Sprawę wyjaśnią teraz organy ścigania. To kolejny cyberatak w Polsce po głośnych incydentach w firmach takich jak MyDoktor, Enelmed czy Fakturownia. Wszystko wskazuje jednak, że incydent w wakacje.pl jest zdecydowanie mniejszej skali.
2: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, przekazał Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. To, jak zaznaczył ukraiński prezydent, odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem ma być zmuszenie jej rodaków do opuszczenia swoich domów.
4: But we know and we saw documents.
2: Widzieliśmy dokumenty, że wydawane są zgody na ataki na infrastrukturę i logistykę. A zwłaszcza na uderzenia w miasta i wsie. Wszędzie. W drogi, szkoły, szpitale. To ma wywrzeć presję na ludzi, aby opuścili stolice czy inne miasta. Taki jest cel tej operacji. Zełenski zapewnił jednak, że Ukraińcy nie będą atakować celów cywilnych w Rosji. Nie możemy tego robić, ponieważ jesteśmy innymi ludźmi, a może po prostu ludźmi. Ukraińskie ataki na rosyjski sektor paliwowy prowadzone z dużą intensywnością od zeszłego roku spowodowały duże problemy w zakresie rosyjskich zdolności produkcyjnych, a to skutkuje m.in. problemami z eksportem i brakami paliwa w wielu regionach kraju. Kierowcy na A2, uważajcie na odcinku pomiędzy węzłami Łódź Północ i Łowicz. W pobliżu Domosina ciężarówka wjechała do rowu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy.
5: Fakty RMF FM docierają najbliżej.
2: Grupa mieszkańców Szczecina pomaga miastu w sprzątaniu. Wczoraj odmalowali pomazaną ścianę w pobliżu katedry i zmyli napisy z kładki przy ulicy Wyszyńskiego. Z placu zniknęły też śmieci czy liście. Pomóc w sprzątaniu mógł każdy.
6: Ten odcinek malowałam właśnie. Aha. Dalej nie sięgnę aż dotąd.
7: Jak się pani podobało w ogóle malowanie takiej ściany tutaj?
6: No fajnie, fajnie, ja lubię malować, tylko mówię, że ja lubię kolor.
7: Praca w re, tam napisy, tutaj tak. Ściana, tutaj
8: no
7: pani
8: ja
7: liście
8: zamiatam,
7: lubię.
8: Dlatego, że mam sprawy w zamiataniu liści u siebie w domu, zamiatam bez przerwy, bo mi z drzew lecą, także tu się też wziąłam za zamiatanie, tylko sprzętu nie mam dobrego, no niestety, ale daję radę.
9: Twardzielka, dalej zasuwa.
7: A bo to jakiś najtrudniejszy napis.
9: Najtrudniejszy.
2: Usłyszała od uczestników reporterka RMF FM Anna Pałamar. Organizatorzy akcji ze szczecińskiej inicjatywy estetyki miejskiej podkreślają, że miejsc do sprzątania w Szczecinie nie brakuje, a podobne wydarzenia będą się odbywać regularnie. Fakty RMF FM także odbywają się regularnie. Na kolejne zapraszam już o 8.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
1: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Możemy dla nas Tomasz Weryński.
2: Zaczynamy od ważnych informacji z polskich dróg. Groźny wypadek na trasie krajowej 74 w Świętokrzyskiem. Dwie osoby zostały ranne. Problemy też na autostradzie A1 w Śląskiem. Czy tańsze paliwo obniży inflację? Posłuchajcie, jakie są prognozy analityków w związku z powrotem pakietu CPN. W faktach również Tatry. Tam dziś piękna pogoda, no ale w wyższych partiach jest niebezpiecznie.
3: Przygotować się, poplanować te wyjścia górskie z głową.
2: Wybiła ósma. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 74 w Świętokrzyskich Kunicach. Pomiędzy Opatowem a Kraśnikiem dachował samochód osobowy. Trasa jest zablokowana. Dwie osoby ucierpiały też w wypadku na autostradzie A1 w Śląskiem. Pomiędzy węzłami Mekanów i Radomsko samochód uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Już za godzinę start pierwszego PKO Olsztyn Półmaratonu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z kilkugodzinnymi utrudnieniami. Z nami jest reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, o czym trzeba pamiętać?
4: No, za chwilę na trasie biegu zamknięte zostaną skrzyżowania. Start i meta zlokalizowane są przy hali Urania. Utrudnienia dotkną mieszkańców centrum i południowej części miasta. Co ważne, nie wszystkie ulice będą wyłączone z ruchu przez cały czas trwania półmaratonu. Poszczególne odcinki będą otwierane etapami, a wszystkie ograniczenia powinny zakończyć się do 13. W wybranych miejscach możliwe będzie także przekroczenie trasy biegu. Na specjalnych śluzach ruchem będą kierować służby. Trasa zawodów będzie przecinać ulice, którymi na co dzień kursuje komunikacja miejska. Do części osiedli autobusy i tramwaje czasowo nie będą dojeżdżać.
2: Inflacja w kolejnych tygodniach powinna spaść. To prognozy analityków po obniżeniu cen paliw za sprawą powrotu pakietu CPN. Przypomnijmy, we wrześniu wskaźnik wzrostu cen osiągnął już 4%, licząc rok do roku. W faktach ponownie dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy już w październiku zobaczymy, że widmo drożyzny znika?
5: Na pewno ceny będą rosnąć wolniej niż się obawialiśmy jeszcze do niedawna.
6: Wszystko wskazuje, że inflacja w październiku spadnie do około 3,7%.
5: Wyliczał w radiu RMF 24 ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. Czyli schodzimy poniżej 4%, ale niewiele. Czy to oznacza, że mogą nas czekać podwyżki stóp procentowych?
6: Rada Polityki Pieniężnej niekoniecznie musi się spieszyć jeszcze w 2026 roku z podwyżkami, ponieważ ta groźba czy ryzyko, że inflacja gwałtownie wzrośnie, ryzyko takiego scenariusza jest mniejsze.
5: Członkowie Rady będą mogli o tym już niebawem podyskutować. Najbliższe posiedzenie gremium w przyszłym tygodniu.
7: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Nie dajcie się zwieść pięknej pogodzie w Tatrach, ostrzegają ratownicy TOPR. W wyższych partiach jest bardzo niebezpiecznie. Leży twardy śnieg, wymagający odpowiedniego sprzętu i umiejętności.
3: Powoli ten śnieg znika, ale naprawdę powoli. Na północnych stokach jest jego jeszcze sporo. Na południowych, w niektórych miejscach już się wytopił ładnie ten śnieg, także prosimy odrobić lekcję i przygotować się, poplanować te wyjścia górskie z głową. Biorąc pod uwagę to, z czym mamy teraz do czynienia.
8: Czyli ten śnieg, mimo tej pięknej pogody i ciepłej pogody, nie stopnie. To też świadczy o tym, że musi być bardzo mocno już zlodowaciały i bardzo twardy.
3: Tak, no sprawia to problemy ludziom, którzy próbują się właśnie poruszać bez sprzętu i umiejętności w takim terenie.
2: Ostrzegam w rozmowie z reporterem RMF FM Maciej Połachicki, ratownik dyżurny TOPR Grzegorz Kubicki. Wczoraj w Tatrach doszło do serii wypadków. W szpitalu w Zakopanem zmarł mężczyzna, który spadł z wysokości kilkuset metrów w rejonie Przełęczy Zawrat. W faktach za godzinę zajrzymy do Nowochódzkiego Centrum Kultury. Tam przez cały weekend trwa festiwal kryminału Crime.
9: Dlaczego kryminał? Dlatego, że potrzebuje oderwać się od rzeczywistości.
2: Zapraszamy na Fakty RMF FM o 9.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
1: Tak było prawie 150 lat temu.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

0: RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Ma dla nas Tomasz Weryński.
2: Na początek kolejne ważne doniesienia z polskich tras. Wypadek między Wadowicami a Skomielną Białą w Małopolsce, także na lubuskim odcinku drogi ekspresowej S3. Ostrzegamy też zmotoryzowanych przed mgłami, szczególnie w rejonie Dolnego Śląska. A w stolicy dziś protest obrońców zwierząt przed Ministerstwem Rolnictwa. Za chwilę również fakty sportowe RMF FM. Trzy osoby ranne w wypadku na krajowej drodze numer 28 pomiędzy Wadowicami a Skomielną Białą w Małopolsce. W Skawcach czołowo zderzyły się dwie osobówki, trasa jest zablokowana. Policja kieruje auta osobowe na objazd drogami lokalnymi. Dwie osoby ucierpiały w wypadku na trasie S3 na wysokości Świebodzina w Lubuskiem. Po dachowaniu samochodu osobowego zablokowana jest jezdnia w kierunku Zielonej Góry. Kierowcy, uważajcie, to kolejny w ostatnich dniach poranek z gęstą mgłą, między innymi na Dolnym Śląsku.
3: Jadę trasą na Wrocław, jest mgła jak mleko i większość kierowców jedzie na automatach bez włączonych świateł z tyłu. Powiedzcie coś na antenie, bo to grozi karambolem, wypadkiem.
2: Apelował z trasy nasz słuchacz pan Dominik. Alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują w 9 województwach północnej i zachodniej Polski. Mgła ma ustąpić około 10. Dziś w Warszawie protest obrońców zwierząt przed Ministerstwem Rolnictwa. Będą protestować przeciwko proponowanym przez rząd minimalnym powierzchniom kojców dla psów. Hasło protestu brzmi nie dla klatek. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Witamy. Dzień dobry.
2: Michale, jak ma wyglądać dzisiejszy protest?
4: Organizatorzy będą przekonywać zarówno na transparentach, jak i w głośnych komunikatach, że kojce o powierzchni od 4 do 10 metrów kwadratowych to zdecydowanie za mało, by zapewnić psom wygodę. Tak to tłumaczyła w rozmowie z RMF FM w tym tygodniu Magdalena Silska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals.
5: Jest to projekt absolutnie niehumanitarny, niedopuszczalny. On nie może po prostu wejść w życie.
4: Do środy trwają konsultacje nowych przepisów. Demonstracja rozpocznie się o 13 przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. W tym czasie mogą pojawić się utrudnienia w okolicy, m.in. w rejonie ulic Kruczej i Wspólnej w stolicy. Termin jest nieprzypadkowy. Dziś 4 października, Światowy Dzień Zwierząt.
6: 100 sposobów na weekend. W faktach RMF FM.
2: Lepiej być czytelnikiem niż bohaterem powieści, mówią reporterowi RMF FM uczestnicy krakowskiego festiwalu kryminału Crime. W Nowochódzkim Centrum Kultury dziś kolejna okazja, by spotkać autorów literackich bestsellerów tego gatunku i wziąć udział w warsztatach.
7: Dlaczego kryminał? Dlatego, że potrzebuję oderwać się od rzeczywistości, od tej codzienności, a książki potrafią przenieść do takiej innej rzeczywistości.
8: Który autor potrafi tak najbardziej?
7: Najbardziej doceniam twórczość Roberta Małeckiego, Macieja Siembiedy. Na pewno będzie to Ewa Przydryga, której znam całą twórczość, Izabela Janiszewska, której też znam wszystkie książki. Bardzo lubię też książki Klaudii Muniak, więc bardzo polecam.
9: No od zawsze jakoś tak ciągnęło mnie w zagadki.
8: Warto też czasami do samego końca doczytać, żeby dowiedzieć się, kto zabił.
9: Oj tak, zdecydowanie tak.
2: Usłyszał od uczestników festiwalu Crime reporter RMF FM Paweł Konieczny.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Na pierwsze dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk. Dzień dobry.
10: Dzień dobry i na początek świetne wieści z Pekinu. Hubert Hurkacz kilkanaście minut temu awansował do półfinału turnieju ATP w stolicy Chin. Polak po naprawdę dobrej grze pokonał w 2 setach Kerena Hachanowa. Pierwszy set był wyrównany, ale wygrany przez Hurkacza po tiebreaku. W drugiej partii Polak już dominował na korcie i wygrał tę partię 6-2. Rekordowa porażka piłkarskiej reprezentacji Chorwacji. Brązowi medaliści mundialu sprzed 4 lat przegrali w meczu Ligi Narodów w Rijece z Anglią aż 0-7. W drugim meczu tej grupy Hiszpania pewnie 3-1 pokonała Czechów, a nasza piłkarska reprezentacja jest już w Zenicy, gdzie w poniedziałek zagra z Bośnią i Hercegowiną o punkty w Lidze Narodów. Zgrupowanie opuścił Robert Lewandowski, który z Bośnią nie zagra z powodu zawieszenia za żółte kartki. Do Zenicy nie poleciał też Wojciech Mońka, który dołączył do kadry U21 na ostatni decydujący mecz eliminacji Mistrzostw Europy. Pewna wygrana 6-0 z Rumunią mocno wpłynęła na poprawę nastrojów przed te 4. meczem w Lidze Narodów.
11: Wiemy, że nie będzie łatwo, ale naprawdę ja bardzo jestem optymistycznie do tej drużyny naszej nastawiony, bo widzę potencjał duży, miks między doświadczeniem a młodymi chłopakami, którzy wchodzą bez kompleksów i to naprawdę mi się podoba.
10: Mówił pomocnik naszej reprezentacji Piotr Zieliński. Biało-czerwoni dziś będą jeszcze trenować na stadionie w Zenicy, a mecz z Bośnią i Hercegowiną jutro o 20:45. Na torze Sepang w Malezji dziś rywalizacja kierowców o Grand Prix Bahrajnu. Wyścig z pierwszego pola startowego rozpocznie Max Verstappen, jednak z powodu ulewnych opadów deszczu, start, który miał dosłownie kilka minut temu się rozpocząć, jest opóźniony. Wyścig pierwotnie w ogóle miał odbyć się 12 kwietnia w Bahrajnie. Termin i miejsce jego rozegrania przeniesiono jednak z powodu na konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Tak, stopień.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Twoim lekarzem przez internet, to teraz posłuchajcie uważnie. 10. Fakty w RMF FM i Tomasz Weryński.
2: No właśnie, pacjenci mogą mieć problemy z umówieniem badań przez internet. Są utrudnienia w dostępie do centralnej rejestracji. Odnaleziono szczątki samolotu, który zniknął nad Atlantykiem. W Kijowie jest kanclerz Niemiec, a na ukraińską stolicę spadają rosyjskie rakiety i drony. Kto zostanie mistrzem Polski na żużlu? O tym w faktach sportowych RMF FM. Na początek faktów o 10:00 utrudnienia związane z dostępem do centralnej e-rejestracji na badania medyczne. Przyczyną są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia, informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co to oznacza dla pacjentów?
3: Dziś przez cały dzień mogą być trudności z umówieniem się przez internetowe konto pacjenta na badania profilaktyczne, takie jak mammografia czy test HPV DNA. W tej sprawie dostajemy sygnały od Was na gorącą linię RMF FM. Niedostępne tymczasowo mogą być też informacje takie jak historia wizyt czy skierowania do uzdrowisk. Prace serwisowe mają skończyć się najpóźniej jutro o 6 rano.
2: Amerykańska Straż Przybrzeżna odnalazła szczątki samolotu transportu medycznego na Atlantyku u wybrzeży jednej z wysp w stanie Massachusetts. Trwają poszukiwania 6 osób, które były na pokładzie. Maszyna leciała z Bermudów do Bostonu. Tuż przed utratą łączności pilot zgłosił awarię. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz z wizytą w Kijowie. Celem tej podróży wsparcie dla Ukrainy w obliczu nasilających się rosyjskich ataków na ukraińskie miasta. Jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, prędzej czy później jej machina wojenna zwróci się przeciwko nam, mówi Merz po przybyciu do Kijowa. Wizyta niemieckiego polityka nie powstrzymała Rosjan od ataków na ukraińską stolicę. Jak informuje mer Kijowa Witalij Kliczko, armia Putina zaatakowała z powietrza jeden ze stołecznych mostów. We Francji ruszyły śledztwa w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. O szczegółach z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz.
4: Paryska prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie ataku na policjantkę w czasie demonstracji licealistów, do których przyłączyli się skrajnie lewicowi aktywiści i bandy chuliganów. Bojówka zamaskowanych młodych ludzi zabrała funkcjonariuszce broń, przewróciła ją na ziemię i zaczęła kopać w głowę, krzycząc: zabijemy ją. Podobny los spotkał w mieście Belfort oficera, który próbował aresztować jednego ze sprawców zamieszek. Został tak ciężko pobity między nimi w głowę, że stracił przytomność. W Marsylii aresztowany został 15-latek, który próbował zaatakować przypadkową kobietę na przystanku autobusowym domowej roboty miotaczem ognia. Wielu obserwatorów żąda surowszego karania osób niepełnoletnich, bo większość aresztowanych sprawców zamieszek nie ukończyła według policji 18 roku życia.
5: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
2: Złote liście, poranne mgły i widoki, które zapierają dech w piersiach. Jesień w górach, no, potrafi zachwycić. Łukasz Ordecha, twórca Korony Gór Dolnego Śląska, która obejmuje 23 szczyty, przekonuje, że to właśnie teraz warto założyć wygodne buty, spakować plecak i ruszyć na szlak.
6: Karkonosze jesienią to jest wspaniały pomysł. Dzień jest jeszcze całkiem długi, pogoda jest zdecydowanie bardziej stabilna, nie mamy upałów, nie mamy jakichś pogodowych ekstremów związanych z burzami, silnymi wiatrami. Powoli szczyty zaczynają się kolorować, widzimy już piękne jesienne odcienie. Naprawdę jest to piękny moment na odwiedzanie Dolnośląskich Gór. Polecam wszystkim. Wydaje mi się, że to jest najlepszy miesiąc, jeżeli chodzi o Dolnośląskie Góry.
2: Dziś na górskich szlakach, nie tylko tych dolnośląskich, duży ruch, no ale zachęca. Piękna pogoda.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: W RMF FM czas na fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
7: Początek czarny sport, bo dziś poznamy mistrza Polski w jeździe na żużlu. Bardzo blisko drugiego tytułu z rzędu jest Press Grupa Deweloperska Toruń, która pierwszy mecz finału na własnym torze z Betardem Wrocław wygrała 55-35. Początek rewanżowego meczu finałowego we Wrocławiu o 19:30. Sezon ligowy na trzecim miejscu kończą żużlowcy Orlen Oil Motoru Lublin, którzy wczoraj rewanżowy mecz z Fogo Unią Leszno wygrali skali 56 do 34. Zostajemy przy motorsporcie, bo dziś poznamy rajdowego mistrza świata WRC. Przed nami cztery ostatnie OS-y rajdu Sardynii, które zadecydują o mistrzowskim tytule. W walce o tytuł pozostali już tylko Elfyn Evans i lider klasyfikacji generalnej, a także Oliver Solberg, który prowadzi w rajdzie Sardynii. A świetnie, rajd Maroka zakończyła załoga Energylandia Rally Teamu. Eryk Goczał i jego pilot Szymon Gospodarczyk wygrali ostatni etap rajdu, walcząc na nim o zwycięstwo między innymi z doświadczonym Sebastianem Lebem.
8: Na ostatnich 3 kilometrach go wyprzedzając, więc zespół przygotował całe wszystko idealnie. To są ludzie, którzy są też za to wygrani. Yeah!
7: Cieszył się na mecie cały zespół Energylandia Rally Teamu razem z Erykiem Goczałem, który ostatecznie rajd Maroka zakończył na 8. miejscu. Na koniec zaglądamy jeszcze na koszykarskie parkiety. Dziś w PGE Basket Lidze, między innymi derby województwa śląskiego. GTK Gliwice podejmie MKS Dąbrowa Górnicza. Faworytem goście, którzy częściej byli górą w derbowych starciach.
9: Każdy mecz derbowy to jest oddzielna historia i tak bym na to patrzył. Ten historyczny bilans wcale nie ma takiego dużego znaczenia. Tylko zwracamy na niego uwagę pod tym względem, że chcemy go ulepszyć.
7: Mówił Kacper Gordon, gracz GTK. Początek spotkania już o 12.30, a we wczorajszych meczach pierwszej kolejki nowego sezonu ligowego m.in. Astoria Bydgoszcz pokonała 105 do 95 za Stal Zielona Góra, zaś King Szczecin pokonał w Toruniu Twarde Pierniki.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

kiedy na szałoto, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop, polski hip-hop. Stacje RMF Fresh, tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
1: I to już w XIX wieku.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie. Lalka. Premierowy odcinek.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Tomasz Weryński ma dla nas najważniejsze informacje. Zapraszamy.
2: Zderzenie trzech samochodów osobowych na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Tworzy się spory korek. Potem w faktach informacje z Mazowsza. Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o niszczenie przydrożnych kapliczek i figur Matki Bożej. 34-latek usłyszał 12 zarzutów. Czy Polacy chcą jeszcze wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych? Pod lupą faktów RMF FM wizy i podróże do USA. Na początek ostrzeżenie dla kierowców na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Pomiędzy węzłami Wrocław Północ i Psie Pole zderzyły się trzy samochody. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Kudowy. Zator ma w tym miejscu około 2 kilometrów. Mazowiecka policja zatrzymała 34-latka podejrzanego o zniszczenie kilkunastu kapliczek przydrożnych oraz figur Matki Bożej. Do tych aktów wandalizmu dochodziło w Radomiu i okolicach przez cały wrzesień. Mężczyzna usłyszał 12 zarzutów i został tymczasowo aresztowany. Przyznał się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. Ponad 11 milionów wiz wydają w ciągu roku Stany Zjednoczone. Większość z nich to wizy tymczasowe, turystyczne, studenckie i biznesowe do 90 dni. A ponad 500 000 to wizy na stały pobyt. Pod lupą faktów RMF FM dziś wyjazdy Polaków do Ameryki. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z adwokatami, którzy wspierają naszych rodaków w takich wyjazdach.
3: Na przykład mecenas Ilona Szymkowicz, która pracuje w Miami i w Las Vegas jako adwokat imigracyjny, opisuje, że regularnie zgłaszają się do niej osoby, które chcą na stałe wyjechać do Stanów Zjednoczonych, choć skala jest mniejsza niż jeszcze kilka lat temu.
4: Gdyby nie te obecne zmiany i nie to, co się dzieje teraz w ogóle w Ameryce i nie to zniechęcanie do Ameryki, to byłoby jeszcze więcej. Więc mimo wszystko dużo ludzi emigruje ze względu na biznes, ze względu na pracę, no i nadal też ze względu na rodzinę.
3: W połowie września Stany Zjednoczone wycofały się z planów zaostrzenia zasad wydawania wiz tymczasowych dla studentów i dla dziennikarzy, także z Polski. Pojawić miały się sztywne limity czasowe. Ostatecznie jednak sąd federalny zablokował te zmianę, a to wciąż daje większą swobodę przede wszystkim studentom w planowaniu za oceanem nauki.
2: Ursynów jako pierwsza dzielnica w Warszawie planuje budowę parkingów podziemnych z funkcją schronienia. Nowe obiekty mają powstać przy szkołach i mieć potrójne zastosowanie. W faktach witamy naszego reportera Michała Radkowskiego. Michale, o jakich trzech funkcjach mówimy?
5: Nowe parkingi na poziomie górnym, a więc na poziomie ziemi, mają mieć boiska do gry w piłkę czy koszykówkę. Będą z nich korzystać uczniowie szkół, przy których powstaną, a pod boiskami?
6: Poniżej będą miejsca garażowe, które chcemy wynajmować na rzecz mieszkańców, które będą miały oczywiście funkcję dual use, czyli w sytuacji, kiedy będzie zagrożenie, będzie można z nich korzystać jako miejsc schronienia.
5: Zapowiada burmistrz Ursynowa Robert Kempa. Budowa takich garaży w tej dzielnicy to wręcz konieczność, bo Ursynów to w dużej mierze bloki z wielkiej płyty, bez podziemnych parkingów. Malutkie piwnice nie spełniają norm przewidzianych dla schronów. Na razie dokumentacja przygotowywana jest dla dwóch lokalizacji. W planach są kolejne także obok placówek oświatowych. Również dzielnicowa biblioteka ma być przebudowana tak, by mogły się w niej mieścić miejsca schronienia dla mieszkańców przed atakami z powietrza.
7: Fakty RMF FM polecają.
2: Jeszcze tylko dziś w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach można podziwiać pracę najlepszych malarzy i rzeźbiarzy. No a wszystko to za sprawą 12. Mazurskiego Pleneru Malarskiego i pierwszej edycji Mazury Art Festival.
8: Odbywa się tu cała masa warsztatów kierowanych do różnych grup odbiorców, od najmłodszych dzieciaków do warsztatów dla osób senioralnych.
9: No i przede wszystkim można podziwiać piękne prace.
8: Można podziwiać piękne prace. W tym roku wystawa jest absolutnie wyjątkowa i to naprawdę nie jest sytuacja taka, że ja się licytuję co roku, czy będzie więcej obrazów, czy będzie mniej obrazów. Te obrazy z roku na rok po prostu mają coraz większą wartość. W tym roku to jest prawie 200 prac wystawionych na wystawie w Mikołajkach i naprawdę warto przyjść tutaj te obrazy zobaczyć. To jest przegląd stylów, kolorów i totalnej magii.
2: Z organizatorką Art Festiwalu, Joanną Durkiewicz, rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. A dziś wieczorem poznamy laureatów Nagrody Literackiej Nike. O tym, kto ma największe szanse na to prestiżowe wyróżnienie, powie już za chwilę w Radiu RMF 24 gość Jakuba Śliwińskiego, profesor Przemysław Czapliński z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naszej informacyjnej stacji możecie słuchać w internecie, w DAB+, i w paśmie FM na 95.1 we Wrocławiu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Grzegorz Krychowiak i zaczynamy drugą godzinę w stylu Krychowiaka.

życiu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

RMFM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

o zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszamy.
2: Politycy podzieleni w sprawie kojców dla psów. Dziś przed Ministerstwem Rolnictwa protest obrońców praw zwierząt. Komentarze zbiera reporter RMF FM. Potem droga krajowa 22 w Pomorskiem. Jedna osoba została ranna w wypadku. Nowy system dronów powstaje w Szkole Orląt w Dęblinie. Bezzałogowce mogą chronić lotniska i przejścia graniczne. Na zegarze 12 to fakty RMF FM. Dzisiejszy protest obrońców praw zwierząt mocno dzieli polityków. Za godzinę przed Ministerstwem Rolnictwa w Warszawie demonstrować będą przeciwnicy proponowanych przez rząd minimalnych powierzchni kojców dla psów. Komentarze przed tym protestem zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy, Michał.
3: Dzień dobry.
2: Co na to politycy?
3: Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej przekonuje, że trzeba teraz wsłuchać się w głos obrońców praw zwierząt i wyznaczyć rozsądne granice wielkości kojców.
4: Ja nie lubię radykalizmu z żadnej strony, w związku z tym jakieś radykalne protesty prozwierzęce, które mają oczekiwania przekraczające granice zdrowego rozsądku, no to nie będę ich wspierał. Ale jak możemy wyciągnąć rękę do biednego zwierzaka, to zawsze zagłosuję za.
3: Bartłomiej Pejo z Konfederacji odpowiada, że regulacje nie są według niego potrzebne i nie wspiera dzisiejszego protestu.
5: Początkowo ta ustawa zawierała kojce wielkości kawalerek w dużych miastach, więc to jest jeden wielki absurd.
3: Z kolei Ryszard Petru uważa, że dzisiejsza demonstracja to sygnał, że trzeba jak najszybciej doprecyzować przepisy.
6: Mają prawo protestować, a ministerstwo powinno móc słuchać ich opinii. Źle się stało, że to w formie protestu musi być przed ministerstwem, no a czasami tak musi być.
3: Protest rozpocznie się o 13:00. Konsultacje w tej sprawie potrwają do środy, a nowe przepisy dotyczące wielkości kojców wejdą w życie w lipcu przyszłego roku.
2: Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem na krajowej 22 w Zabagnie w Pomorskiem. Jedna osoba została ranna. W miejscu wypadku pomiędzy Swarożynem a Starogardem Gdańskim wprowadzono ruch wahadłowy. W dęblińskiej szkole Orląt trwają prace nad nowym systemem dronów mogącym służyć do obrony lotnisk czy przejść granicznych. Bezzałogowiec, jak dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga, może rozwijać prędkość do 240 km na godzinę.
7: Główne zadanie to namierzyć oraz trakować drona, który nam zagraża. Mamy kamerę na podczerwień, która wykrywa cel, monitoruje na bieżąco. Kiedy ten dron dolatuje do zagrożenia powietrznego, kinetycznie go strąca, albo wystrzeli, wywołuje ładunek, który ten dron likwiduje.
2: Jaki ma zasięg?
7: Około 5-6 km. To jest system obronny. Mały, lekki. Zrobiliśmy serię testów. No już jest w którejś fazie rozwoju, ale jeszcze generalnie nie jest użytkowany w wojsku.
2: A może być użytkowany do czego?
7: Do obrony punktowej, przejścia granicznego, newralgicznych budynków, rafinerii, kluczowych struktur.
2: Jak dodaje major Tomasz Zienkiewicz z Lotniczej Akademii Wojskowej, nowy dron z Dęblina ma systemy sterowania niezależne od zewnętrznych dostawców usług. Za niespełna pół godziny początek koszykarskich derbów województwa śląskiego. GTK Gliwice podejmie MKS Dąbrowa Górnicza. Dla obu zespołów to pierwszy mecz nowego sezonu. Można więc powiedzieć, że będzie to mocny początek nowego sezonu PGE Basket Ligi w województwie śląskim, zaznaczają Kacper Gordon, gracz GTK, i trener MKS-u Artur Gronek.
8: Zaczynamy na dużej imprezie, realnie to jest naprawdę świetne i bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście no, chcemy wygrać ten mecz, bo jest to rywalizacja, którą wszyscy znają tutaj w województwie śląskim, w klubie wszyscy są zdeterminowani, żeby ten mecz wygrać.
9: Będzie na pewno jakaś dodatkowa nutka presji, ale myślę, że po to robimy, żeby mieć presję. Ja się cieszę, że będziemy mogli zagrać na pięknym obiekcie. Na pewno nasi kibice też dopiszą, bo to nie jest daleko.
2: Pierwszy gwizdek derbowego pojedynku o 12:30, a dziś jeszcze o 17:30 mecz Arki Gdynia ze Śląskiem Wrocław.
10: O tym usłyszycie tylko w faktach RMF FM.
2: Są sytuacje, gdy dziennikarz śledczy czy autor kryminałów musi zrobić krok wstecz, przyznaje w rozmowie z RMF FM autor bestsellerowych powieści tego gatunku Maciej Siembieda. Jak przyznaje, dwukrotnie przyszło mu odpuścić temat, nad którym pracował.
11: Jedną to po rozmowie z Ryszardem Kapuścińskim, jeszcze jak żył, zrezygnowałem, bo mi doradził ten człowiek, o którym chciałem pisać, jeszcze żył i powiedział mi wtedy: wiesz co, na razie to mu daj spokojnie nie umrzeć, a potem zobaczysz, czy będziesz chciał, czy nie będziesz chciał. I nie chciałem. Natomiast druga sprawa to była bardziej współczesna i mam takiego swojego konsultanta, który jest emerytowanym oficerem służb, i w momencie, kiedy go zapytałem o temat, dosyć popularny, a jednak bardzo ukryty, to mi powiedział, nie bierz się za to. Ale nie wiem, czy mówił to wtedy jako mój kolega, czy jako oficer służb.
2: Całą rozmowę naszego dziennikarza Pawła Koniecznego z Maciejem Siembiedą znajdziecie na rmf24.pl. W niej m.in. o fenomenie kryminału w Polsce oraz o tajemnicach, które nie zostały do końca wyjaśnione. Fakty RMF FM, bez tajemnic, na kolejne zapraszam już o 13.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. A tu lepiej być nie może. Paulina Sawicka, dzień dobry, 12:05 na zegarach i z tego co widzę dzisiaj...

0: Słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
1: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Rosjanie atakują kijowskie mosty i ostrzegają obcokrajowców. Czy Moskwa przygotowuje grunt pod jeszcze większą ofensywę powietrzną? Warszawa chce budować podziemne parkingi, które w razie zagrożenia będą mogły służyć jako schrony. W kalendarzu 4 października, ale jesień nie kończy sezonu żeglarskiego. Na Mazurach wciąż można spotkać żeglarzy.
2: Pogoda jest trochę wymagająca i nierozpieszczająca.
1: Rosyjskie groźby i nakłanianie dyplomatów do opuszczenia Kijowa pokazują, że Moskwa próbuje zastraszyć Europę i osłabić wsparcie dla Ukrainy. Takie stanowisko pojawiło się na stronie internetowej polskiego MSZ-u. Resort zapewnia, że nie przewiduje zmian w działaniu ambasady RP w Kijowie. Przypomnę, że wczoraj MSZ Rosji ostrzegł obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie bądź podróżowaniem na jej terytorium. Moskwa zapowiedziała, że będzie kontynuować systematyczne ataki na Kijów i inne ukraińskie miasta. Dziś stolica Ukrainy znów zaatakowały rosyjskie drony. Na rmf24.pl zobaczcie wstrząsające nagranie ukazujące bezzałogowiec uderzający w most pełen samochodów. Od ataku nie powstrzymała Rosja nawet wizyta w Kijowie kanclerza Niemiec Friedricha Merca. Za 4 lata mogą powstać pierwsze w Warszawie parkingi podziemne z funkcją schronienia. Jak mówiliśmy dziś w faktach, Ursynów jako pierwsza dzielnica w stolicy szykuje już teraz odpowiednią dokumentację, ale by obiekty powstały, potrzebne są pieniądze. Ponownie w faktach Michał Radkowski, który zajmuje się tym tematem. Michale, czy Ursynów ma środki na budowę takich parkingów?
3: Jeszcze nie. Dzielnica ma zbyt skromny budżet, by była w stanie sama sfinansować budowę takich parkingów. Tym bardziej, że jak zapowiada burmistrz Ursynowa Robert Kępa, mają być to obiekty samowystarczalne i w pełni przygotowane na przyjęcie mieszkańców w stanie zagrożenia atakiem, choćby z powietrza.
4: Mówimy o pompach ciepła, mówimy o instalacji fotowoltaicznej. Będzie przyłącze wody i przyłącze prądu, ale jednocześnie będziemy starali się, żeby jak najwięcej funkcji było niezależnych od przerw w dostawach sieciowych.
3: A to kosztuje. Dzielnicowy liczy, że na powstanie 2 parkingów podziemnych z funkcją schronienia potrzeba przynajmniej 50 milionów złotych. O te pieniądze chce się starać m.in. z dotacji miejskiej i rządowych. Jeśli uda się jej pozyskać, pierwszy parking podziemny z funkcją schronienia powstanie na Ursynowie w 2030 roku.
5: Fakty zza oceanu.
1: Jedna z najsłynniejszych ulic świata będzie dziś cała w biało-czerwonych barwach. 5. aleją w Nowym Jorku przejdzie 89. Parada Pułaskiego. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: Dzień dobry, początek o 12.30 czasu lokalnego, czyli 18.30 czasu polskiego. Organizatorzy spodziewają się tysięcy Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia. Będą polonijne szkoły, parafie, zespoły folklorystyczne i organizacje z kilku stanów. Tegoroczna parada odbędzie się pod hasłem Za wolność naszą i waszą i nawiązywać będzie do 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz roli Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki w walce o amerykańską wolność. Uroczystości rozpoczną się rano mszą świętą w katedrze świętego Patryka.
1: Początek jesieni nie oznacza końca żeglowania, tym bardziej, że pogoda wciąż sprzyja. Jak przyznają sami żeglarze, teraz na szlaku wielkich jezior mazurskich można spotkać przede wszystkim osoby z większym doświadczeniem.
7: Myślę, że jesienią pływają już ludzie, którzy troszeczkę potrafią żeglować, bo i woda zimna, i widoczność jest też, bywa ograniczona ze względu na jesienne mgły. Wcześniej zapada zmrok. Myślę, że już bardziej doświadczeni żeglarze pływają jesienią.
8: O tej porze roku to zostają już tylko tacy, którzy chyba chcą bardzo pływać i pewnie potrafią trochę bardziej, a nie tylko taki relaks, bo pogoda jest trochę wymagająca i nierozpieszczająca. Ta determinacja wśród załogi musi być.
1: Usłyszał od żeglarzy w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Jutro w Sztokholmie rozpocznie się tydzień przyznawania Nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. O tegorocznych faworytach powie już za chwilę w radiu RMF 24 gość Krzysztofa Urbaniaka, Wiktor Niedzicki, autor legendarnego programu Laboratorium. Naszej informacyjnej stacji możecie słuchać w internecie, w DAB+, i w paśmie FM na 95.1 we Wrocławiu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Paulina Sawicka z wami, tu RMF FM i lepiej być nie może. I co?

0: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
1: Tak było prawie 150 lat temu.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness.
1: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
2: Obrońcy zwierząt protestują przed Ministerstwem Rolnictwa w Warszawie.
3: Psy w klatkach? 2 metry na 2 metry? Co to jest?
2: Na miejscu jest reporter RMF FM, zaraz się z nim połączymy. Strażacy nurkowie zeszli do wraku promu Jan Heweliusz. Sprawdzimy też, jak spędzacie tak piękną jesienną niedzielę.
4: Uwielbiam, to jest moja ulubiona pora roku.
2: Wybiła 14. Nie dla więzień dla zwierząt. Takie hasło można usłyszeć przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. Obrońcy praw zwierząt protestują przeciwko rządowym przepisom dotyczącym powierzchni kojców dla psów. Na miejscu, przed gmachem resortu rolnictwa przy ulicy Wspólnej w stolicy jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jak wygląda ta demonstracja?
5: Tu jest ponad 100 osób, część z nich przyszła tu ze swoimi psami. Oni są rozczarowani zapisami rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa, w którym minimalna powierzchnia kojców dla psów wynosi od 4 do 10 metrów kwadratowych. Według protestujących w takich warunkach zwierzęta nie będą szczęśliwe.
6: Nie po to zrywaliśmy łańcuchy, żeby wpakować psy do absolutnie malutkich klatek. Nie demonstrujemy, żeby tych klatek nie było, bo no niestety to nie jest realne, ale chcemy, żeby te klatki były dużo większe.
5: Jednak... Większe, czyli jakie?
6: Większe, czyli 10, 15 i 20 metrów kwadratowych.
5: Konsultacje tych przepisów potrwają do najbliższej środy. Ministerstwo wstępnie deklaruje otwartość na ewentualne zmiany, a tutaj co kilka chwil, jak pewnie słychać, brzmi hasło: mała klatka to pułapka.
2: Zderzenie trzech samochodów na S6 pomiędzy węzłami Gdańsk Południe i Rusocin. W wypadku ucierpiała jedna osoba. Zablokowany jest jeden pas w kierunku autostrady A1. Wypada się przyzwyczaić, że Stany Zjednoczone pod wodzą Donalda Trumpa niekoniecznie są adwersarzem Rosji Władimira Putina, a jej sprzymierzeńcem. Przekonuje w RMF FM profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, amerykanistka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, odnosząc się do doniesień New York Timesa o propozycji sprzedaży przez Rosję zagranicznych aktywów Łukoilu inwestorom powiązanym z otoczeniem prezydenta USA.
7: To są wątki niepokojące, jeżeli bierzemy pod uwagę te fundamenty funkcjonowania przywództwa w państwie demokratycznym. To znaczy my zakładamy, że postacie, które są przy władzy, one powinny być neutralne, one powinny kierować się interesem narodowym. Zdefiniowanym według różnych koncepcji, ale jednak narodowym. To, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych rządzonych przez Trumpa, to jest nadrzędna rola interesu prezydenta i jego rodziny.
2: Mówiła w RMF FM profesor Małgorzata Zachara-Szymańska, amerykanistka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
8: Posłuchaj, takie są fakty w RMF FM.
2: Strażacy nurkowie z Wielkopolski ćwiczyli swoje umiejętności nurkując do wraku promu Jan Heweliusz. Członkowie specjalistycznych grup wodno-nurkowych z Kościana i Piły przez kilka tygodni przygotowywali się do specjalnych ćwiczeń na dnie Morza Bałtyckiego.
9: Jedna z sentencji strażackiej służby mówi o tym, że naszą powinnością jest doskonalić swoje umiejętności. Kiedy nie ratujemy, powinniśmy się szkolić. Z jednej strony jest radość, że dotarło się do tego miejsca, które oglądało się w telewizji. Z drugiej jednak strony jest to miejsce, gdzie swoją podróż zakończyło 56 osób, nie dotarli oni do brzegu. Swoją obecnością pod wodą oddaliśmy też hołd tym wszystkim, którym nie udało się do tego brzegu dotrzeć.
2: Mówi aspirant Łukasz Charek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. Jakie uczucia towarzyszyły nurkom? Opowiemy o tym w dzisiejszych faktach RMF FM. Dziś jesień w swojej najpiękniejszej odsłonie. Kolory drzew zachwycają, jest ciepło. We Wrocławiu to nawet 20 stopni Celsjusza. Wiele osób wybrało się na spacer w tych pięknych okolicznościach przyrody.
4: Uwielbiam, to jest moja ulubiona pora roku.
10: Jesieniara?
4: Nie wiem, to jakieś takie nowoczesne pojęcie, ale jak najbardziej. No, te kolory takie są, jak jest jeszcze słońce, no to tym bardziej po prostu chce się żyć. Dzieci wróciły do szkoły, to też jest bardzo pozytywne. Także...
10: Trochę luzu w domu.
4: Oczywiście, to jest dużo lepiej.
2: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska, a wy jak spędzacie tę piękną niedzielę? Piszcie na fakty@rmf.fm. Na kolejne fakty zapraszam w imieniu Katarzyny Podrazy. Ja już dziękuję i do usłyszenia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Infoszok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
1: I to już w XIX wieku.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

0: słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Mi Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam.
1: Tragiczny wypadek na A2 w Lubelskiem. Motocyklista zderzył się z ciężarówką. Na Mazurach poszukiwania serwala. Zwierzę uciekło z prywatnej posesji. Jest apel policji. Czy Paulini ukryli oryginał przed Szwedami? W faktach także tajemnica obrazu Jasnogórskiego.
3: Proboszcz troszeczkę się wygadał.
1: Jedna osoba zginęła w wypadku na A2 w Lubelskiem między węzłami Łukowisko i Siedlce Wschód. Motocyklista zderzył się z ciężarówką. Zablokowana jest autostrada w kierunku Warszawy. Nieprzejezdny jest także jeden pas w stronę Białej Podlaskiej. W prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach uciekł serwal sawannowy. Jeżeli ktoś zauważy tego dzikiego kota, powinien powiadomić służby. W faktach teraz reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, zwierzę zniknęło minionej nocy.
4: Tak, zaginiony serwal sawannowy wabi się Gustaw, jest raczej łagodnym zwierzęciem, ale mimo wszystko policja radzi nie zbliżać się do niego i nie łapać go na własną rękę. W razie zauważenia tego kota należy natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112. Serwal powinien mieć na sobie czerwone, skórzane szelki. Te dzikie koty żyją w naturze w Afryce. Na posiadanie tego gatunku w domu nie jest potrzebne specjalne zezwolenie, ale powinno być to zgłoszone w urzędzie miasta lub w starostwie.
1: Słuchacie faktów RMF FM. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad miliarda euro ogłosił w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Obejmie ona finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego. Merz razem z Wołodymyrem Załanskim odwiedzili uszkodzony budynek Akademii Nauk. W trakcie wizyty rozległ się alarm przeciwlotniczy. Niemiecki kanclerz zaapelował do Władimira Putina o zakończenie wojny. Dziś rano w spokojną niedzielę w Kijowie rozległa się syrena alarmowa. Mogę stąd tylko jeszcze raz powtórzyć. Panie Putin, proszę zakończyć tę bezsensowną wojnę. Jesteśmy gotowi do rozmów, jesteśmy gotowi rozmawiać o zakończeniu tej wojny. Ale te barbarzyńskie ataki na ludność cywilną Ukrainy muszą się skończyć, powiedział Merz.
5: Mity czy fakty?
1: Mieszkańcy Wierzchu koło Prudnika wierzą, że to u nich znajduje się prawdziwy, cudowny obraz jasnogórski, wspomina w rozmowie z reporterem RMF FM Maciej Siembieda, autor bestsellerowych kryminałów. W powieści Wotum podejmuje temat pobytu obrazu na Opolszczyźnie podczas potopu szwedzkiego, gdy Paulini ukryli ikonę w obawie przed zniszczeniem. Według mieszkańców do Częstochowy trafiła później kopia, a oryginał pozostał w Wierzchu.
3: Tam są dwie prawdy. Jest prawda mieszkańców, którzy uważają, że proboszcz wywiózł ten obraz, a przywiózł inny. No i jest prawda proboszcza, który twierdzi, że to jest kopia i nie ma w ogóle żadnych podstaw do tego, żeby podejrzewać, że jest to obraz jasnogórski, aczkolwiek kiedy rozmawialiśmy, byłem z przyjaciółmi, chyba z 20-osobową grupą ludzi z Gdańska, to proboszcz troszeczkę się wygadał, twierdząc, że obraz jest pęknięty i to dla mnie akurat już jest informacja wystarczająca. Natomiast ciekawe jest to, że ludzie wierzą w to, że tam jest obraz jasnogórski.
1: Według historyków w Wierzchu może znajdować się najstarsza w Polsce kopia cudownego obrazu. O kinowych losach prokuratora Jakuba Kani, fenomenie kryminałów w Polsce oraz odkrywaniu tajemnic historii przeczytacie na rmf24.pl. Tam znajdziecie całą rozmowę Pawła Koniecznego z Maciejem Siembiedą. A nowe fakty w RMF FM już o 16:00. Bądźcie z nami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: To jest ten moment, że jeszcze korzystacie ze słonka, ale być może wracacie już powoli.

Gdy nawet koc i herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Na zegarze za chwilę 17:00, w studiu Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Na początek stolica i groźny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Jedna osoba ranna. Za chwilę relacja naszego dziennikarza. Rosja nasili ataki na ukraińskie miasta. Tak Kreml reaguje na słowa Zełenskiego. Złota polska jesień. Poczuliście ją dzisiaj? Jeśli nie, to zabieramy was na spacer. Poważny wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Zderzyły się trzy osobówki tuż przed zjazdem z Alei Armii Ludowej na Wisłostradę. Jedna osoba została ranna. Przy trasie Łazienkowskiej jest reporter RMF FM Igor Skrzypek, z którym teraz się łączymy. Igorze, jak doszło do tego wypadku?
3: Według wstępnych ustaleń policji, kierowca osobowej Daci najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bariery energochłonne, a także w dwie inne osobówki. Siła uderzenia była na tyle duża, że auto przewróciło się na bok. Kierowca Daci był reanimowany, został przetransportowany do szpitala. Policjanci sprawdzili trzeźwość pozostałych kierowców biorących udział w tym wypadku. Badanie niczego nie wskazało. Kierowcy poruszający się trasą Łazienkowską muszą liczyć się z utrudnieniami. W kierunku Wisłostrady na wysokości Torwaru lewy pas jezdni jest zablokowany.
2: Rosja grozi zwiększeniem liczby ataków na Ukrainę. Kreml reaguje w ten sposób na zapowiedzi Wołodymyra Zełenskiego, że Kijów nasili uderzenia na rosyjskie rafinerie. Zdaniem ukraińskiego prezydenta, zgodnie z nową doktryną, Rosjanie chcą zmusić mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów. Od kilku dni Rosja notorycznie atakuje kluczowe mosty w ukraińskiej stolicy. Dziś po raz kolejny trafiony został most północny.
4: Fakty z Pomorza.
2: Gdynia ma być wzorem dla innych miast w kraju. Na podstawie jej doświadczeń i przygotowanego tam raportu Ministerstwo Klimatu i Środowiska tworzy ogólnopolskie zasady radzenia sobie z dzikami. Na linii trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, dlaczego rozwiązania z Gdyni mają stać się podstawą tych ogólnopolskich wytycznych?
5: Bo jako pierwsza przygotowała tak kompleksowy raport dotyczący, i tu cytat, nieśmiercionośnych sposobów ograniczenia konfliktów między ludźmi a dzikami. Powstał po kilkunastu miesiącach pracy miejskiego zespołu i zawiera 14 konkretnych rekomendacji. Pamiętamy obrazki, jak stado dzików przebiegło po plaży miejskiej. Tego już się tutaj nie spotyka.
6: Musimy być świadomi, że dziki z nami będą. My musimy się nauczyć z nimi żyć. Będziemy uczyli mieszkańców, jak zabezpieczyć swoje śmieci, że dzików nie należy karmić.
5: Mówi Agata Grzegorczyk z referatu do spraw dzikich zwierząt. Chodzi o cały zestaw działań. Od zabezpieczenia śmietników i niedokarmiania zwierząt po edukację mieszkańców. Ogólnopolskie rekomendacje mają być gotowe do końca roku.
2: I na koniec faktów jeszcze piękna, złota jesień we Wrocławiu i spacer blisko natury w parku, gdzie drzewa mienią się złotem i czerwienią.
7: Odpoczynek po lecie, piękne kolory, no i taki spokój zaczyna być w przyrodzie.
8: A teraz randka z mężem?
7: No tak, jak zawsze. Od 46 lat.
8: Cudownie. Jesień jest romantyczna?
9: Pewno, każda pora roku jest romantyczna. Tak się, jak się no jest takim właśnie romantykiem, prawda? Tak jak my jesteśmy.
7: W sumie jesienni jesteśmy.
8: Jesieniarze.
7: Jesieniarze, tacy od młodości. Więc jakoś tak mamy taki sentyment do jesieni właśnie.
2: Usłyszała od spacerujących jesieniarzy nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Życzymy wam udanych spacerów i pięknych zdjęć. A z kolejnymi faktami wracamy do was o 18:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia.

0: słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
1: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
0: Lalka Bolesława Prusa, czyta Andrzej Seweryn.
1: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
1: Tak było prawie 150 lat temu.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. W studiu Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Śmiertelnie potrącił mężczyznę na pasach. Jutro usłyszy zarzuty. Do tego tragicznego zdarzenia doszło w Nowym Sączu. Kierowcy w Śląskiem i w Lubuskiem. Dla Was ważna informacja o utrudnieniach. Już jutro mecz Bośnia i Hercegowina. Polska. Za chwilę w faktach nasz specjalny wysłannik na to spotkanie. Jutro zarzuty ma usłyszeć 21-letni mężczyzna. Wczoraj na przejściu dla pieszych śmiertelnie potrącił 51-latka w Nowym Sączu. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, jak doszło do tego wypadku?
3: 21-letni kierowca, wyprzedzając inny pojazd na przejściu dla pieszych, potrącił 51-letniego mężczyznę pieszy, który wyszedł na spacer z psem, zginął na miejscu. Według ustaleń policji kierowca był trzeźwy, jednak pobrano mu krew do badań na obecność substancji psychoaktywnych. Do zdarzenia doszło na dwupasmowej jezdni. Samochód jadący prawym pasem zatrzymał się, by przepuścić pieszego. W tym czasie inny samochód wyprzedzał lewym pasem i uderzył w 51-latka. Na miejscu pracowali biegli z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Trwają ustalenia dotyczące prędkości pojazdu oraz szczegółowych okoliczności zdarzenia. 21-latek nie próbował uciekać z miejsca wypadku i został zatrzymany przez policję. Jutro ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty.
2: Kierowcy podróżujący A4 Śląskiem, ostrzegamy, w miejscowości Pławniowice między węzłami Kleszczów i Łany pali się samochód osobowy. Zablokowana jest autostrada w kierunku Wrocławia. Uważajcie także na Krajowej 24 w Lubuskiem. W Skwierzynie zderzyły się dwie osobówki. Droga jest zablokowana.
4: Sport w faktach RMF FM.
2: Jutro w Zenicy polscy piłkarze zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Na miejscu na oficjalnej konferencji kadry był nasz specjalny wysłannik na to spotkanie, Cezary Dziwiszek, z którym teraz się łączymy. Czarku, po wygranej z Rumunią nastroje w kadrze poprawiły się?
5: Dzień dobry, zdecydowanie tak. Selekcjoner Jan Urban tryskał energią, żartował, a Marcin Bułka dość, żeby walczył miejsce w składzie, to jeszcze dziś ma urodziny. Nastrój selekcjonera psuje jedynie murawa, jak mówił, w kiepskim stanie.
6: Te wszystkie darnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie, zostawiły po sobie takie dosyć duże wgłębienia, wręcz są niebezpieczne, bo jeśli się stanie krzywo, tam można bardzo łatwo skręcić staw skokowy.
5: Selekcjoner dodał, że może po trwających dziś w Bośni wyborach sytuacja ulegnie poprawie. A tak na serio? Pytany o to, kto zastąpi w ataku Roberta Lewandowskiego, odpowiedział sugestywnie: mamy jednego typowego napastnika. Wygląda więc na to, że kolejną szansę otrzyma Mateusz Żukowski, którego właśnie oglądam w akcji, bo trwa trening reprezentacji Polski. Ze stadionu w Zenicy Cezary Dziwiszek.
2: Za nami 12. Mazurski Plener Malarski w Starych Sadach koło Mikołajek. W tym roku wydarzenie było częścią pierwszego Mazury Art Festiwalu. Dla malarzy i rzeźbiarzy z całej Polski była to szansa, aby wymienić się doświadczeniem i poszukać inspiracji do kolejnych prac.
7: Taki zawód mamy, że gdzieś zamknięci w pracowni na co dzień. Co jakiś czas mamy potrzebę konfrontacji z innymi artystami, z publicznością, robimy wystawy i spotykamy się, podglądamy się, wymieniamy doświadczenia. Jesteśmy takim zamkiem warownym i od czasu do czasu spuszcza się ten most zwodzony i wychodzi w pole.
8: Mazury to dobre miejsce właśnie na sztukę, na plener, na wernisaże.
7: Tak, bo tu mamy właśnie i ten spokój teraz po sezonie i siebie. I to w zasadzie wystarczy.
2: Z komisarzem pleneru Danielem Pieluchą rozmawiał dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski. Ja już teraz zapraszam na fakty o 19:00. W nich relacja ze stolicy Małopolski. Dziś wielkie otwarcie kładki Kazimierz Ludwinów, która połączy oba brzegi Wisły.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Prawie 19. Najważniejsze informacje przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Krajowa 22 na Pomorzu. Kierowcy, tam musicie zwolnić. Lex Szarlatan pod lupą Trybunału Konstytucyjnego. Jest apel naukowców. Śledzimy też biało-czerwoną paradę Pułaskiego na Manhattanie i otwarcie długo oczekiwanej kładki Kazimierz Ludwinów w Krakowie. Posłuchajcie relacji naszych dziennikarzy. Jedna osoba ranna w wypadku na pomorskim odcinku krajowej 22 w Czułchowie. Auto osobowe uderzyło w latarnię drogową. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. Naukowcy apelują do polityków o wznowienie prac nad przepisami chroniącymi przed pseudomedycyną, w tym nad ustawą Lex Szarlatan. W sierpniu prezydent odmówił jej podpisania i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Czego oczekują naukowcy? O tym dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Ponad politycznej zgody i połączenia dwóch projektów, rządowego i prezydenckiego. Ten pierwszy, czyli ustawa Lex Szarlatan, miała wprowadzić kary nawet do miliona złotych za stosowanie pseudomedycyny. Kontrpropozycja Karola to zaostrzenie kodeksu karnego i nawet 15 lat więzienia za nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Jak ustaliłem, eksperci i politycy planują wspólną konferencję, w czasie której chcą wrócić do konsultacji i doprecyzować, gdzie dokładnie jest granica, za którą zaczyna się pseudomedycyna i gdzie zaczynałaby się przestrzeń do nakładania kar.
4: To dzieje się teraz.
2: Dla amerykańskiej Polonii to jeden z najważniejszych dni w roku. Właśnie rusza biało-czerwona parada Pułaskiego. Piąta aleja na Manhattanie zmienia dziś swoje barwy. Są tysiące ludzi, polskie flagi, biało-czerwone stroje, orkiestry i zespoły folklorystyczne. Łączymy się z naszym amerykańskim korespondentem Pawłem Żuchowskim.
5: Polonia chodzi swoje pięknie święto.
6: Dzień dobry, to już 89. parada Pułaskiego. Polacy i Amerykanie polskiego pochodzenia maszerują jedną z najbardziej znanych ulic świata, przypominając o swoich korzeniach i o wkładzie Polaków w historię Stanów Zjednoczonych. Tegoroczna parada ma szczególny wymiar. Odbywa się w roku 250-lecia amerykańskiej niepodległości, a jej hasło za naszą i waszą wolność przypomina o dwóch Polakach, którzy walczyli o wolność Ameryki, Kazimierzu Pułaskim i Tadeuszu Kościuszce. Oprócz tych, którzy tutaj przyjechali dawno, dawno temu w poszukiwaniu lepszego życia i amerykańskiego snu, są także ci, którzy się tutaj urodzili, ale nie zapominają o polskich korzeniach. Przed chwilą przemaszerowała tutaj grupa nowojorskich policjantów i strażaków. Właśnie członkami tych formacji są ludzie, którzy już się tutaj urodzili, no a do Stanów Zjednoczonych przyjechali rodzice albo dziadkowie. Promują Polskę, kochają Polskę i o Polsce mówią. Przez najbliższe godziny kawałek Manhattanu będzie więc naprawdę biało-czerwony.
2: Z oceanu przenosimy się teraz do centrum Krakowa. Wielu mieszkańców bierze udział w bardzo kolorowym wydarzeniu związanym z otwarciem kładki łączącej Ludwinów i Kazimierz. Tuż obok uroczyście otwartej pół godziny temu przeprawy jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny.
7: Zgadza się, potwierdzam, dzień dobry.
2: Witaj Pawle, to chyba jedno z najbardziej rozświetlonych miejsc w stolicy Małopolski.
7: No i w dodatku świetnie widoczne po tym, jak włączono biało-niebieskie lampki symbolizujące barwy Krakowa. Przy okazji kładka w dniu otwarcia przechodzi swoisty test obciążeniowy, patrząc na liczbę osób, które tu przybyły. Niektórzy naczekali się w kolejce, ale podkreślali, że było warto.
8: Bardzo ładnie to wygląda, na pewno widoczki piękne.
9: Będziemy na tarasie widokowym, zobaczymy, jakie będą widoki, czy nie będzie przesłania.

lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
1: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: PM AT zebrała i przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Najpierw Wielkopolska, a potem Małopolska. Kierowcy, jeśli jesteście tam w trasie, dajcie głośniej. Benzyna za 5,19 zł za litr? Czy to jest realne? Posłuchajcie ekspertów. A przed faktami sportowymi nietypowy gość na służbie przy granicy. Sprawdził znak i poszedł w las. Jedna osoba ranna po tym, jak dwa busy i ciężarówka zderzyły się na dolnośląskim odcinku A4. Do wypadku doszło na węźle Kąty Wrocławskie. Tam przejedziecie tylko prawym pasem. Zablokowana jest natomiast krajowa 28 w Małopolsce. W Suchej Beskidzkiej zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba została ranna. Czy benzyna rzeczywiście mogłaby kosztować 5 zł i 19 groszy za litr? Politycy wypominają sobie obietnice wyborcze. My sprawdzimy teraz, co na ten temat uważają eksperci. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy da się doprowadzić do takich obniżek?
3: Teoretycznie wszystko się da. Pytanie tylko jakim i czyim kosztem. Przy obecnych cenach ropy oraz kursie dolara obniżka do 5 zł i 19 groszy jest karkołomna.
4: Taki poziom jest w tym momencie nierealny, nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków, czy nawet ściął je do zera. Wysokie ceny paliw to przede wszystkim wysoka cena ropy naftowej oraz marże.
3: Analityk XTB Michał Stajniak wylicza, żeby zejść do poziomu 5,19, ropa musiałaby kosztować w granicach 50-60 dolarów za baryłkę. Obecnie kosztuje od 90 do 100. Alternatywa to radykalne obcięcie lub wręcz wyzerowanie marży koncernów paliwowych, na przykład Orlenu, co też proponuje prezydent Karol Nawrocki, ale z takiego rozwiązania na pewno nie byliby zadowoleni akcjonariusze spółki, w tym Skarb Państwa, otrzymujący ogromną część zysków.
2: Stany Zjednoczone proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy. Jak przekazał dziś Wołodymyr Zełenski, do rozmów miałoby dojść do końca października. W tej sprawie strona amerykańska jest obecnie w kontakcie z Ukrainą i Rosją. Jeszcze wczoraj ukraiński przywódca informował w rozmowie z agencją Reutera, że USA nie zaproponowały do tej pory miejsca ani daty takiego spotkania.
5: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Ładna pogoda wydłuża sezon żeglarski na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Mimo że ruch na jeziorach jest mniejszy, ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wciąż wypływają do interwencji.
6: Wiatry od 2 do 3 skali Beauforta, ale to nas nie zwalnia z odpowiedzialności i z czujności. Interwencja mazurskich ratowników ze stacji ratownictwa wodnego w Mikołajkach. Mężczyzna wywrócił się na śliskim pokładzie na żaglówce. Uraz kończyny dolnej musiał zostać przekazany do hospitalizacji. Także bądźmy czujni, bądźmy ostrożni, pływajmy z głową, będziemy bezpieczni. A ja przypominam, że nasze dyżury oczywiście całodobowe, całoroczne, numery ratunkowe 601-100-100, 984 oraz 112.
2: O zasadach bezpieczeństwa przypomniał szef MOPR-u Jarosław Sroka. A na koniec tych faktów Bieszczady, gdzie doszło do nietypowej kontroli granicznej. Przy znaku granicznym zatrzymał się niedźwiedź. Zwierzę postanowiło sprawdzić jego stabilność. Po krótkiej inspekcji niedźwiedź najwyraźniej uznał, że wszystko gra i poszedł w las. Świadkami sytuacji byli funkcjonariusze Straży Granicznej z Krościenka. A zdjęcie z tej nietypowej kontroli znajdziecie na rmf24.pl. Polecamy!
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: W RMF FM fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
7: Za niespełna 45 minut początek kolejnych spotkań w piłkarskiej Lidze Narodów. Ciekawie zapowiada się mecz w Porto, gdzie Portugalia zagra z Norwegią. Kilka dni temu górą byli dzisiejsi gospodarze, wygrywając 4-2. Dzisiejszy mecz będzie kolejnym po tym, jak kadrę opuścił Cristiano Ronaldo. Do sporu z piłkarską legendą nie chce wracać selekcjoner portugalskiej kadry Jorge Jesus. Najważniejsza musi być reprezentacja narodowa ponad wszystkim innym. Nie oznacza to jednak, że mogę ignorować Chrisa. Chris jest symbolem portugalskiej kadry i symbolem samej Portugalii. Niech to będzie całkowicie jasne. Po tym meczu będzie jednak mnóstwo czasu, by o tym porozmawiać. Dziś też spotkanie Niemców z Grekami. Koszykarskie derby województwa śląskiego dla MKS-u. Zespół z Dąbrowy Górniczej pokonał w pierwszym meczu nowego sezonu PGE Basket Ligi w Gliwicach Ełwik GTK 89-78.
8: Było dużo górek i dużo dołów, ale myślę, że to, co dzisiaj zrobiliśmy, czyli zwycięstwo w tym meczu, było najważniejsze, żeby dobrze otworzyć sezon.
7: Mówił po meczu kapitan MKS-u Marcin Piechowicz. W drugim dzisiejszym spotkaniu AMW Arka Gdynia wygrała ze Śląskiem Wrocław 95-70. Holender Max Verstappen wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Bahrainu, który z powodu wojny na Bliskim Wschodzie był rozgrywany na torze w Malezji. Jako drugi linię mety przekroczył lider klasyfikacji generalnej mistrzostw Włoch Kimi Antonelli. Wyścig ruszył ze sporym opóźnieniem z powodu silnych opadów deszczu.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera...

Słuchacie RMF Relax. Shine bright like a diamond.

Po zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: PEM zaprasza Katarzyna Podraza.
2: Szczęśliwy finał poszukiwań nurka na Bałtyku. Od razu połączymy się z reporterem RMF FM. Polska nie wycofuje ambasady z Kijowa. To odpowiedź na rosyjskie groźby. Nowy Jork świętuje z Polonią. Paradę Płaskiego obserwuje nasz amerykański korespondent. A w faktach sportowych kolejne mecze Piłkarskiej Ligi Narodów. Szczęśliwy finał poszukiwań nurka na Bałtyku. Mężczyzna zaginął około 10 km na północ od Rowów. W wieczornych faktach RMF FM reporter Stanisław Pawłowski.
3: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Staszku, jak wyglądała ta akcja?
3: Zgłoszenie o zaginięciu wpłynęło o 14.45. Z Łeby wyszedł statek ratowniczy Monsun, zdarłowa tajfun. Z Ustki ruszyła brzegowa stacja ratownicza z łodzią R-16, a z powietrza akcję prowadził śmigłowiec ratowniczy marynarki wojennej. Jak przekazał mi Sebastian Kluska, dyrektor SAR, nurek rozdzielił się od asekurującego go na pontonie przez zerwanie linki. Ogłoszony został przez radio alarm o poszukiwaniach. Nurka, który jak usłyszałem jest bardzo doświadczony, zauważyła przepływająca niedaleko jednostka, która na co dzień patroluje rejon farmy wiatrowej. Ratownicy SAR dotarli do nurka i podjęli go z wody. Był przytomny i w stabilnym stanie.
2: Teraz informacja dla kierowców. Zablokowana jest krajowa 72 na Podkarpaciu. W Krajowicach ciężarówka zderzyła się z osobówką. Zderzenie osobówki z ciężarówką także na krajowej 50 na Mazowszu. Trasa między Mińskiem Mazowieckim a Łochowem jest zablokowana. Polska ambasada zostaje w Kijowie mimo rosyjskich gróźb. Takie informacje przekazał szef placówki Piotr Łukasiewicz. Wcześniej polskie MSZ oświadczyło, że rosyjskie groźby i nakłanianie dyplomatów do opuszczenia Kijowa pokazują, że Moskwa próbuje zastraszyć Europę i osłabić wsparcie dla Ukrainy. Wczoraj, przypomnę, MSZ Rosji wydało komunikat, w którym ostrzegło obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie bądź podróżowaniem na jej terytorium. Moskwa zapowiedziała, że będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe.
4: Cenne rady w faktach RMF FM.
2: Specjaliści apelują o ostrożność w czasie grzybobrania. Do lekarzy zgłaszają się pierwsze osoby, które skarżą się na gorsze samopoczucie po zjedzeniu grzybów.
5: Zbieramy te okazy, które znamy. Jeżeli mamy wątpliwości co do grzyba, to nie zbieramy. Oczywiście powszechnie znanym faktem jest to, że bezpiecznie oczywiście zbierać te grzyby nieblaszkowe, bo tutaj jest dużo trudniej o pomyłkę. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to oczywiście możemy zwrócić się do najbliższej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. W każdej naszej stacji dyżurują grzyboznawcy.
2: Mówił Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W faktach przenosimy się teraz za ocean. Za naszą i waszą wolność to hasło tegorocznej Parady Pułaskiego, która właśnie przechodzi słynną Piątą Aleją w Nowym Jorku. Przypomina o dwóch Polakach, którzy walczyli o wolność Ameryki. Kazimierzu Pułaskim i Tadeuszu Kościuszce. Na miejscu jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: 89. Parada Pułaskiego właśnie przechodzi Piątą Aleją. Prezentują się organizacje polonijne, firmy. Są także policjanci z Departamentu Nowojorskiego, którzy pochodzą z Polski, ale nie ma tutaj tylko i wyłącznie organizacji z okolic Nowego Jorku. Jest także szkoła z Poconos w Pensylwanii, przy mnie Hanna Czuma. Przyjechaliście także pokazywać, że Polonia jest nie tylko w tej aglomeracji.
7: Dokładnie, przyjechaliśmy z Pensylwanii, ze szkoły imienia Jana Pawła II w Poconos, żeby pokazać, że Pensylwania jest tutaj obecna, że jesteśmy obecni jako szkoła, obchodzimy 20-lecie i cieszymy się, że możemy na 89. Paradzie Pułaskiego być obecni. Dwie ojczyzny, dwa języki. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać naszą polskość.
6: Biało-czerwono jest dziś właśnie na Piątej Alei, słynnej Piątej Alei w Nowym Jorku.
2: Dziękujemy, Pawle, i niech to świętowanie trwa jak najdłużej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: A na fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Na początek Porto i mecz Ligi Narodów pomiędzy Portugalią a Norwegią. 16 minuta spotkania i nie oglądaliśmy w tym starciu jeszcze goli, a w Salonikach Niemcy chcą zrewanżować się za niedawną porażkę 0-1 z Grekami. Jak na razie jednak reprezentacja prowadzona przez Jurgena Kloppa bezbramkowo remisuje. To spotkanie to trwające mecze dywizji A Ligi Narodów, a jutro w czwartym meczu dywizji B zagrają biało-czerwoni. Nasza piłkarska kadra w Zenicy zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, z którą kilka dni temu na Stadionie Narodowym bezbramkowo zremisowała. Problemem naszej kadry są bramki tracone po dośrodkowaniach, z rzutów rożnych czy wolnych. Jaki sposób, by uniknąć tak straconych bramek, ma bramkarz naszej reprezentacji, Marcin Bułka?
10: Język nasuwa się, żeby po prostu lepiej bronić, krótko mówiąc, ale chcemy się przygotować jak najlepiej, a z Bośnią też graliśmy, która jest dobra w stałych fragmentach i udało się dobrze wybronić mecz na Narodowym.
9: Mecz w Zenicy jutro o 20:45. Wielkie emocje do samego końca. Tak wyglądała dziś walka o tytuł rajdowego mistrza świata WRC. Tytuł powędrował do Walijczyka Elfina Evansa. O tym zdecydował jednak błąd, jaki na jednym z ostatnich zakrętów ostatniego odcinka specjalnego rajdu Sardynii popełnił Oliver Solberg.
11: Oj, zrób to!
9: Szwed wypadł z trasy i dzięki temu tytuł powędrował do Evansa, który jest pierwszym od 25 lat Brytyjczykiem, który został rajdowym mistrzem świata. Evans na swoim koncie miał do tej pory 5 tytułów wicemistrzowskich.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Po najnowszych faktach wracają sceny zbrodni.

Słuchacie RMF Relax.

kiedy na szkoło to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax.
1: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
2: Zaprasza Katarzyna Podraza.
3: Już od jutra na Bałtyku w Świnoujściu wielka operacja neutralizacji niewybuchów. Będzie zakaz wchodzenia do wody. Obrońcy praw zwierząt protestowali w stolicy.
4: Mała klatka to pułapka.
3: Od dziś w Krakowie dostępna nowa kładka nad Wisłą.
5: Ja jestem zachwycona i widok piękny.
3: Fakty. Zaczynamy jednak od informacji z ostatniej chwili. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Ogień objął budynek na osiedlu przemysłowym. W akcji jest 16 zastępów straży pożarnej, czyli ponad 70 strażaków. Sytuacja nie jest opanowana. Jak informuje reporter RMF FM, akcja gaśnicza może potrwać nawet do rana. Do Słubic kierowane są następne zastępy straży pożarnej, m.in. z Kostrzyna nad Odrą i Krosna Odrzańskiego. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Trwają przygotowania do jutrzejszej akcji neutralizacji niewybuchów z II wojny światowej w Świnoujściu. Ładunki ważą łącznie 3,5 tony. Przez kilka dni będzie zakaz wchodzenia do Bałtyku. Więcej na ten temat nasza reporterka Anna Pałamar.
6: Materiały wybuchowe znaleziono podczas prac na terenie budowy przyszłego falochronu dla nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Chodzi o 5 min z II wojny światowej o łącznej wadze blisko 3,5 tysiąca kilogramów. Nurkowie minerzy rozpoczną pracę w poniedziałek o godzinie 8 rano. Na odcinku od Albek przez Świnoujście do Międzyzdrojów obowiązywać będzie bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Mogą pojawić się też ograniczenia w korzystaniu z miejskich plaż w tych miejscowościach. W Zatoce Pomorskiej będą też ograniczenia w żegludze i zakaz prac podwodnych w porcie podczas całej operacji. Usuwanie niewybuchów powinno zakończyć się w czwartek.
3: Uwaga kierowcy, ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla niemal całego kraju, z wyjątkiem Pomorza oraz Warmii i Mazur. Jak prognozują synoptycy, miejscami widoczność może wynosić poniżej 200 metrów. Alerty będą obowiązywać do jutra do 9. Kilkuset obrońców praw zwierząt protestowało dziś w Warszawie przeciwko proponowanym przez rząd minimalnym powierzchniom kojców dla psów. Zgodnie z ministerialnym projektem, kojce miałyby minimalną wielkość od 4 do 10 metrów kwadratowych. Z protestującymi rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
7: To jest po prostu skandal. Nazywamy się cywilizowanym społeczeństwem, a chcemy zamknąć psy w klatkach 4 metry kwadratowe.
8: Te klatki powinny być większe, czy w ogóle nie powinno być klatek?
7: W idealnym świecie nie powinno być, ale oczywiście my tutaj nie demonstrujemy, żeby tych klatek nie było, bo no niestety to nie jest realne, ale chcemy, żeby te klatki były dużo większe.
9: Ale no na pewno nie 2 metry na 2 metry. Powinny być to jak największe klatki, jeśli już w ogóle miałyby być.
4: Mała klatka to pułapka.
3: Konsultacje przepisów w sprawie kojców potrwają do środy. Ustawa w tej sprawie wejdzie w życie w lipcu przyszłego roku. O poranku polecamy Wam nasze publicystyczne rozmowy. O 7 w Radiu RMF 24 usłyszycie Piotra Salaka i posłankę Koalicji Obywatelskiej Joannę Kluzik-Rostkowską. Z kolei 2 minuty po 8 gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM i RMF 24 będzie były premier, przewodniczący Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki. Wy też możecie zadawać pytania poprzez specjalny formularz na rmf24.pl.
10: Tym żyje Kraków.
3: To dziś jedno z najlepiej rozświetlonych miejsc w stolicy Małopolski. Dziś uroczyście otwarto kładkę między Kazimierzem i Ludwinowem. Pojawiły się tłumy mieszkańców.
5: Tu blisko mieszkam, więc ja jestem zachwycona. Będę mieć blisko na Kazimierz.
8: A jak się podoba sama kładka?
5: Bardzo ładna. Łagodne jest wejście. Łagodne zejście. Nie trzeba po schodach.
8: I widok piękny.
5: I widok piękny. Właśnie dlatego robię te zdjęcia widoku.
8: Dobrze, że taka kładka powstała?
5: Bardzo.
11: Nikt nie powie, że Kraków nie piękny.
8: Przydatna będzie ta kładka?
12: Bardzo. Po to, żeby się spotkać, przejść.
3: Usłyszał od korzystających z kładki nasz reporter Paweł Konieczny. Jej zdjęcia mamy dla Was na rmf24.pl. A przed faktami sportowymi polecamy jeszcze kolejne fakty RMF FM. O 23.00 przywita się z Wami Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
3: A na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
14: Zaczynamy od piłkarskiej Ligi Narodów w Porto. Reprezentacja Portugalii gra z Norwegią. 57. minuta meczu i jest remis 1-1 w Salonikach. Grecja podejmuje reprezentację Niemiec. Tutaj 59. minuta spotkania. Jak na razie nie padły w tym meczu bramki. A jutro po raz drugi w tegorocznej Lidze Narodów piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Tym razem w Zenicy. 25 września w meczu na PGE Narodowym był bezbramkowy remis. Tym razem biało-czerwoni zagrają bez Roberta Lewandowskiego, który jest zawieszony za dwie żółte kartki. Kto zastąpi kapitana w wyjściowej jedenastce?
15: A ilu mamy napastników? Ja widzę jednego. Świder to taka dziesiątka, która czasami zagra na dziewiątce. Żuko jeszcze niedawno grał na innych pozycjach. Tak wyszło, że strzela bramki Magdeburgu i stał się napastnikiem.
14: Mówił Jan Urban o Mateuszu Żukowskim. Mecz jutro o 20:45, a relacje naszego wysłannika z Zenicy jutro. W faktach i faktach sportowych RMF FM. Żużlowcy Press Grupa Deweloperska Toruń po raz drugi z rzędu mistrzami Polski. W rewanżowym meczu finału PGE Ekstraligi Torunianie pokonali na wyjeździe we Wrocławiu Betard 46-44. W pierwszym meczu też górą byli świeżo upieczeni obrońcy tytułu, którzy wygrali 55-35. Na koniec jeszcze Tauron Liga Siatkarek. W hicie pierwszej kolejki nowego sezonu deweloper z Rzeszów pokonał na wyjeździe w Łodzi po tiebreaku ŁKS Comerscon. Dwa pierwsze sety wygrał zespół z Podkarpacia. Łodzianki były jednak w stanie doprowadzić do wyrównania i w tiebreaku 17-15 wygrały reprezentantki rzeszowskiego klubu.
16: My się spodziewaliśmy, że będzie to ciężki mecz, ale nie sądziłyśmy, że będzie aż taka mocna sinusoida i z jednej i z drugiej strony mimo wszystko. Ten tiebreak no bardzo emocjonujący, bo do końca nie było wiadomo, jak to się skończy.
14: Mówiła po meczu środkowa deweloperka Agnieszka Acentka-Tietjaniec, a fakty sportowe wracają jutro o 6:30.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: I ponownie jesteśmy z wami, rozpoczynamy

Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Z faktami RMF FM, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam.
3: Wielki pożar w Słubicach. Ogień objął halę magazynową. Akcja potrwa jeszcze kilka godzin. Tylko w ten weekend dwa poważne wypadki w Tatrach. Topr ostrzega przed zlodowaciałym śniegiem i stromymi szlakami. Iran szykuje cywilów do walki na lądzie. W Teheranie posługiwania bronią uczą się także kobiety. Co najmniej kilka godzin potrwa akcja gaśnicza na terenie hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Jak informowaliśmy w faktach, ogień objął budynek na osiedlu przemysłowym. Na miejscu pracuje ponad 60 strażaków. Fakty na temat tego pożaru zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dobry wieczór, Michale. Co ustaliłeś?
4: Dobry wieczór. Ogień objął już niemal całą halę o powierzchni ponad 4000 metrów kwadratowych. W tej hali przechowywano przede wszystkim sprzęt elektroniczny i sprzęt AGD. Na szczęście, i to podkreślają teraz służby, nie ma informacji o osobach poszkodowanych w tym pożarze. Ogień gaszony jest teraz m.in. z poziomu specjalnych podnośników hydraulicznych, które są na wysokości kilkunastu, momentami ponad 20 metrów. Te podnośniki dojechały do Słubic m.in. z Kostrzyna nad Odrą i z Krosna Odrzańskiego. Rozmawiałem ze strażakami. Widok, który zwraca teraz uwagę, to łuna ognia i do tego duże zadymienie.
3: Tragiczny weekend w Tatrach. W sobotę zginął turysta, który spadł z zawratu. Dziś w stanie krytycznym do szpitala trafił mężczyzna, który poślizgnął się na zalodzonym stoku w rejonie Koziej Przełęczy i spadł z dużej wysokości. Topr interweniował też m.in. w Żlebie Kulczyńskiego, na Rysach i hali Kosienicowej. Ratownicy ostrzegają, że mimo słońca w ciągu dnia w wyższych partiach gór warunki są nadal bardzo trudne. Śnieg jest zlodowaciały, a strome odcinki szlaków niebezpieczne. Topr apeluje, by bez doświadczenia i odpowiedniego sprzętu nie wychodzić wysoko w góry.
5: To są fakty RMF FM.
3: Na Bliskim Wschodzie nie widać oznak, by wojna miała się szybko zakończyć. Kobiety w Iranie uczą się posługiwania bronią. W Teheranie zorganizowano dla cywilów szkolenia wojskowe na wypadek kolejnych ataków Izraela i Stanów Zjednoczonych. Uczestniczki ćwiczą m.in. strzelanie z pistoletów i uczą się, jak bronić swoich rodzin i dzielnic. Jedna z uczestniczek mówiła, że prawdopodobieństwo kolejnych ataków jest bardzo wysokie. W Iranie otwarto już dwa takie centra szkoleniowe. Władze przygotowują cywilów na wypadek ewentualnej wojny lądowej. Tygodnie przygotowań, wyprawa na dno Morza Bałtyckiego i specjalne ćwiczenia we wraku promu Jan Heweliusz. Strażacy nurkowi z Wielkopolski trenowali swoje umiejętności we współpracy z ratownikami SAR. Udział w specjalnym szkoleniu brali strażacy ze specjalistycznych grup wodno-nurkowych z Kościana oraz Piły.
6: Śródlądzie, na którym działamy, nie charakteryzuje się taką falą, jaką tam spotkaliśmy. Też zmienność pogody, dopływając tam na miejsce, morze było względnie spokojne. Po pierwszym nurkowaniu już zwiększyło się falowanie. To też potem utrudniło co najmniej dopłynięcie potem do statku, z którego zaczynaliśmy tą swoją przygodę nurkową, żeby na niego po prostu się dostać z powrotem. Pod wodą również odczuliśmy prądy, gdzie też nie mamy do czynienia tutaj w naszych jeziorach. Ograniczona widoczność, rozmiar tego wraku, ponad 130 metrów, no wielkie wow. Poskręcany metal, ciężarówki przewrócone, wagony kolejowe, robiło to bardzo duże wrażenie.
3: Opowiadał ogniomistrz Jakub Haryk z grupy wodno-nurkowej w wielkopolskim Kościanie. Zamiast kolejnego weekendu na kanapie, plecak, wygodne buty i zdobywanie szczytów. Korona Gór Dolnego Śląska to propozycja dla wszystkich, którzy chcą odkrywać region z zupełnie nowej perspektywy. Twórca projektu, Łukasz Ordecha, przekonuje, że karkonosze najpiękniejsze są właśnie jesienią, a wśród 23 szczytów są takie, które można zdobyć razem z dziećmi.
7: Zdecydowanie polecam tutaj wejście na Jagodną. To jest naprawdę bardzo łagodna trasa. Można wybrać się nawet z wózkiem. Kolejna prosta trasa to szczyt Orlica. To jest czas na wspólne rozmowy, na wspólne poznawanie tak naprawdę całej rodziny, naszych dzieci, na obserwowanie tego, co one robią w zupełnie innym środowisku. Przecież czasami zdarzają się wyzwania, czasami musimy wejść na jakiś trudny odcinek, trzeba dziecko zmotywować, dziecko może nie chcieć wejść. Tak naprawdę to są momenty, które nas wszystkich uczą i pokazują, jak razem żyć, tworzą relacje, a przede wszystkim budują więzi.
3: Do takiego wyzwania zachęcał twórca projektu Łukasz Ordecha. A fakty wracają za niecałą godzinę, punktualnie o północy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Dzień dobry, to Radio FC bez cenzury. W tym odcinku Historii dla dorosłych opowiemy, uwaga, o najgłupszej bitwie w

0: Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
1: I to już w XIX wieku.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

0: słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
1: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
0: Lalka Bolesława Prusa, czyta Andrzej Seweryn.
1: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór, zapraszam. Protest przed kościołem w Grójcu. Mieszkańcy zablokowali wyjścia. Interweniuje policja. Warszawa szykuje podziemne parkingi ze schronami. Dzielnica Ursynów ma już dokumentację, ale brakuje pieniędzy. Góry, jeziora, jaskinie i wygasłe wulkany. Dolny Śląsk w nowej kampanii zachęca rodziny do podróżowania wraz z dziećmi. Ogromne emocje i akcja protestacyjna zakończona interwencją policji. To w Grójcu, w powiecie oświęcimskim w Małopolsce. Wieczorem przed miejscowym kościołem i plebanią zgromadził się tłum mieszkańców, którzy podczas wizyty ordynariusza diecezji, biskupa Romana Pindla, protestowali przeciwko odwołaniu proboszcza. Zablokowali wyjście z kościoła, następnie uniemożliwili wyjście hierarchy z budynku plebanii. Trwa interwencja wezwanych na miejsce funkcjonariuszy policji. Prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą rozpoczął wizytę na Filipinach. To pierwsza w historii podróż urzędującego polskiego prezydenta do tego kraju. Nawrocki spotka się m.in. z prezydentem Ferdinandem Marcosem Juniorem. W planie są też rozmowy o współpracy gospodarczej i podpisanie umów. Prezydent weźmie udział w polsko-filipińskim szczycie biznesowym IT i odwiedzi bazę, w której stacjonują kupione od Polski śmigłowce Black Hawk. Wizyta potrwa do czwartku.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Za 4 lata mogą powstać pierwsze w Warszawie parkingi podziemne z funkcją schronienia. Jak mówiliśmy w faktach, Ursynów jako pierwsza dzielnica stolicy szykuje już teraz odpowiednią dokumentację, ale by obiekty powstały, potrzebne są pieniądze. Michał Rotkowski zajmuje się tym tematem. Czy Ursynów ma środki na budowę takich parkingów?
3: Jeszcze nie. Dzielnica ma zbyt skromny budżet, by była w stanie sama sfinansować budowę takich parkingów. Tym bardziej, że jak zapowiada burmistrz Ursynowa Robert Kępa, mają być to obiekty samowystarczalne i w pełni przygotowane na przyjęcie mieszkańców w stanie zagrożenia atakiem, choćby z powietrza.
4: Mówimy o pompach ciepła, mówimy o instalacji fotowoltaicznej. Będzie przyłącze wody i przyłącze prądu, ale jednocześnie będziemy starali się, żeby jak najwięcej funkcji było niezależnych od przerw w dostawach sieciowych.
3: A to kosztuje. Dzielnica wylicza, że na powstanie dwóch parkingów podziemnych z funkcją schronienia potrzeba przynajmniej kilkadziesiąt milionów złotych. O te pieniądze chce się starać m.in. z dotacji miejskich i rządowych. Jeśli uda się je pozyskać, pierwszy parking podziemny z funkcją schronienia powstanie na Ursynowie w 2030 roku.
1: A za nami już pierwszy od ponad miesiąca weekend z niższymi cenami paliw. Znów działa rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej.
5: Tak, słyszeliśmy właśnie, że do końca roku tak ma tak być, więc...
6: Państwo tankowali dzisiaj, wczoraj?
5: Tankowaliśmy dzisiaj. Jeszcze będziemy, bo do Zakopanego jeszcze kawałek.
6: Trochę lżej się jedzie? Taki kawałek, taką trasę?
7: Możliwe, że tak. No troszeczkę to jest oszczędności nam zostanie. My jesteśmy przyzwyczajeni, dosyć dużo po Polsce jeździmy, więc no to jest dla nas wydatek konieczny, tak powiem.
6: Pełny bak był?
7: Tak.
6: Ten pełny bak ile kosztuje teraz?
7: 320 to taki pełny bak do...
6: Bezołowiowa benzyna?
7: Tak, 9,5.
6: A duży ruch na stacji, długie kolejki widać po wejściu programu CPN w ten weekend?
7: Nie. Więcej było jak była końcówka wakacji,
6: Tak.
7: I tam też była zmiana we wrześniu.
6: Tak.
7: Wtedy były kolejki, tak, u nas szczególnie.
6: A duży ruch na trasie, dużo samochodów?
5: Nie, w miarę w porządku, przez Warszawę tylko troszeczkę musieliśmy postać, ale teraz na szybkiego ruchu to już jest w porządku.
1: Usłyszał wieczorem nasz reporter Michał Dobrołowicz od kierowców przy drodze ekspresowej S7 na wysokości Mazowieckiego Grójca. Dolny Śląsk rusza z kampanią Czas dla Rodziny, która ma zachęcać do podróżowania po regionie wraz z dziećmi. To właśnie w tej części Polski jest najwięcej zabytków, ale są też góry, jeziora, wygasłe wulkany, jaskinie czy wodospady. Agnieszka i Mariusz Majewscy, którzy prowadzą znanego podróżniczego bloga Ahoj Przygodo, mówią, że w ten sposób tworzymy najpiękniejsze wspomnienia.
8: Najfajniejsze jest, wiecie, to, że jak się jedzie w jakimś kierunku, to później, o, byliśmy tu, o, tam, o, zobacz, a tutaj jest ten zamek, na którym tutaj coś robiliśmy albo jedliśmy. I to nie tylko my tak mamy, dzieci też tak mają. I to jest w ogóle super, nawet właśnie szliśmy na tą Śnieżkę, zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym, to Ignacy mówi, mamo, zobacz, tam są pielgrzymy. Ja mówię, Jezus, pielgrzymy, dziecko, ty to pamiętasz, to było 2 lata temu czy 3. To jest wtedy takie coś, że ty sobie myślisz, wow.
9: Dzieci pamiętają więcej niż nam się wydaje.
8: Ale rzeczywiście.
10: Może warto, trzeba podróżować, pokazywać im świat, w ten sposób one najszybciej, najchętniej się rozwijają, najlepiej uczymy się doświadczając.
1: Słyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Już 4 minuty po północy fakty wracają punktualnie o 1:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Ciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
1: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Naukowcy chcą powrotu ustawy Lex Szarlatan. Po tym jak prezydent odmówił jej podpisania, ponownie apelują o przepisy chroniące przed pseudomedycyną. Zdewastowany pomnik ofiar getta sosnowieckiego. Policja poszukuje sprawców. Dęblińska szkoła Orląt pracuje nad nowym dronem. System sterowania ma być niezależny od zewnętrznych dostawców. Naukowcy apelują do polityków o wznowienie prac nad przepisami chroniącymi przed pseudomedycyną, w tym nad ustawą Lex Szarlatan. W sierpniu prezydent odmówił jej podpisanie i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Czego oczekują naukowcy? O tym dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Ponad politycznej zgody i połączenia dwóch projektów, rządowego i prezydenckiego. Ten pierwszy, czyli ustawa Lex Szarlatan, miała wprowadzić kary nawet do miliona złotych za stosowanie pseudomedycyny. Kontrpropozycja Karola Nawrockiego to zaostrzenie kodeksu karnego i nawet 15 lat więzienia za nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Jak ustaliłem, eksperci i politycy planują wspólną konferencję, w czasie której chcą wrócić do konsultacji i doprecyzować, gdzie dokładnie jest granica, za którą zaczyna się pseudomedycyna i gdzie zaczynałaby się przestrzeń do nakładania kar.
1: Zdewastowany pomnik upamiętniający ofiary getta sosnowieckiego. Monument na placu braci Kożuchów został rozbity. Policja szuka sprawców. Pomnik stoi w tym miejscu od 1995 roku. Upamiętnia Żydów zamordowanych przez Niemców na terenie getta na Środuli. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński zapowiedział, że monument zostanie odbudowany i wróci na swoje miejsce.
3: Najnowsze technologie w faktach RMF FM.
1: W dęblińskiej szkole Orląt trwają prace nad nowym systemem dronów, mogącym służyć do obrony lotnisk czy przejść granicznych. Bezzałogowiec, jak dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga, może rozwijać prędkość do 240 km na godzinę.
4: Główne jej zadanie to namierzyć oraz trakować drona, który nam zagraża. Mamy kamerę na podczerwień, która wykrywa cel, monitoruje na bieżąco, kiedy ten dron dolatuje do zagrożenia powietrznego. Kinetycznie go strąca albo wywołuje ładunek, który ten dron likwiduje.
5: Jaki ma zasięg?
4: Około 5-6 km. To jest system obronny. Mały, lekki. Zrobiliśmy serię testów. No już jest w którejś fazie rozwoju, ale jeszcze generalnie nie jest użytkowany w wojsku.
5: A może być użytkowany do czego?
4: Do obrony punktowej, przejścia granicznego, newralgicznych budynków, rafinerii, kluczowych struktur.
1: Jak dodaje major Tomasz Dziękiewicz z Lotniczej Akademii Wojskowej, nowy dron z Dęblina ma systemy sterowania niezależne od zewnętrznych dostawców usług. Mieszkańcy Wierzchu koło Prudnika wierzą, że to u nich znajduje się prawdziwy, cudowny obraz jasnogórski. Tak wspomina w rozmowie z reporterem RMF FM Maciej Siembieda, autor bestsellerowych kryminałów. W powieści Wotum podejmuje temat pobytu obrazu na Opolszczyźnie podczas potopu szwedzkiego, gdy Paulini ukryli ikonę w obawie przed zniszczeniem. Według mieszkańców do Częstochowy trafiła później kopia, a oryginał pozostał w Wierzchu.
6: Tam są dwie prawdy. Jest prawda mieszkańców, którzy uważają, że proboszcz wywiózł ten obraz, a przywiózł inny. No i jest prawda proboszcza, który twierdzi, że to jest kopia i nie ma w ogóle żadnych podstaw do tego, żeby podejrzewać, że jest to obraz jasnogórski, aczkolwiek kiedy rozmawialiśmy, byłem z przyjaciółmi chyba z 20-osobową grupą ludzi z Gdańska, to proboszcz troszeczkę się wygadał, twierdząc, że obraz jest pęknięty i to dla mnie akurat już jest informacja wystarczająca. Natomiast ciekawe jest to, że ludzie wierzą w to, że tam jest obraz jasnogórski.
1: Według historyków w Wierzchu może znajdować się najstarsza w Polsce kopia cudownego obrazu. A o kinowych losach prokuratora Jakuba Kani, fenomenie kryminałów w Polsce oraz odkrywaniu tajemnic historii przeczytać na rmf24.pl. Tam znajdziecie też całą rozmowę Pawła Koniecznego z Maciejem Siembiedą.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Sceny morskich bitew w hicie Christophera Nolana Odyseja zapierają dech w piersiach, a za ich spektakularnym wyglądem stoją także rzemieślnicy z Gdańska. Do filmu trafiło łącznie 15 wyprodukowanych przez nich żagli. Największy ważył 300 kg. O tym, jak Gdańsk połączył się z Hollywood, opowiadał Paweł Roslen z żaglowni na gdańskiej przeróbce. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
7: Kontakt przyszedł od mojego klienta, z którym współpracowałem 10 lat wcześniej. To był klient z Norwegii, który zdecydował się zbudować replikę 35-metrowego statku Wikingów w tamtym czasie, żeby popłynąć z Norwegii do Nowego Jorku, żeby uczcić fakt tego, że Norwegowie 500 lat wcześniej przed Kolumbem byli już w Ameryce, właściwie dopływali regularnie do wybrzeży Kanady. Te 10 lat temu wykonaliśmy dla nich żagiel, no i w zeszłym roku zwrócili się do nas, czy nie wykonalibyśmy podobnego żagla, tylko w czarnym kolorze, co było dla nas trochę zaskoczeniem. Pomyślałem, no, życzenie armatora, czemu nie, teraz te czarne żagle są modne, coraz więcej czarnych żagli na jachtach też widać, więc może czemu nie. Zaczęliśmy rozmawiać trochę więcej o szczegółach.
8: Trochę tajemniczo się zrobiło.
7: Trochę się zrobiło tajemniczo, tak, tak. Ten armator norweski też nie do końca potrafił nam przedstawić wszystkie szczegóły i po kilku dniach właściwie okazało się, że kontakt przeszedł do firmy z Los Angeles, która zajmowała się już współpracą bezpośrednio z planem filmowym i z Universal Pictures, i oni zaczęli nam przesyłać trochę bardziej szczegółowe wytyczne. I temat zaczął się jakby trochę nakreślać bardziej szczegółowo.
8: Już wtedy wiedzieliście mniej więcej, co się szykuje tak naprawdę?
7: No może wtedy jeszcze nie, na tym etapie, i nie zdawaliśmy sobie sprawy na początku, bo na początku była rozmowa właściwie o jednym żaglu, więc to jakby było dosyć proste do organizacji, ale z czasem, jak zaczęły napływać dokumenty, rysunki i zobaczyliśmy, jak duża jest skala i flota tych wszystkich statków, czy tych łodzi Wikingów, na które oni planują, czy zamierzają użyć, to już zdawaliśmy sobie sprawę, że może być to ciekawy temat i duża produkcja. Oczywiście wszystkie rysunki były nieoznakowane, więc nie wiedzieliśmy, jakiego filmu to dotyczy, jakiej produkcji, z czym mamy do czynienia, no ale już sam fakt, że był ten kontakt z Los Angeles i że dotyczy to branży filmowej, był dla nas coraz bardziej ekscytujący.
8: Czyli zaczęło się od jednego żaglu, a skończyło się...
7: Na około 15, bo tych okazało się, że tych łodzi Wikingów było około 15 zaangażowanych. Robiliśmy część też takich kopii czy duplikatów, część żagli było w skali. Podejrzewam, to do tych potrzeb jakby filmowych oni podchodzą do tego trochę inaczej niż my tutaj po stronie jakby produkcji żagli do jachtów zazwyczaj na co dzień.
8: Teraz patrząc tak naprawdę na to dzieło, gdzie wasze żagle pełnią bardzo ważną rolę w filmie, co się czuje?
7: No teraz z tej perspektywy to faktycznie jest to bardzo fajne uczucie. Sam jak byłem w kinie z żoną i oglądaliśmy ten film, to zupełnie inaczej się go odbiera, patrząc, że możemy być częścią tego filmu i gdzieś tam w tych scenach takich związanych z żeglowaniem i z przeprawą na tych statkach, to faktycznie robi to wrażenie. Te sceny morskie i ten żagiel wypełniony wiatrem, wygląda to super fajnie i no myślę, że duma przede wszystkim, i że to rzemiosło i wiedza nasza żaglomistrzowska tutaj, polskiego żaglomistrza, została doceniona i uznana w takim dużym projekcie międzynarodowym.
8: Żeby powstał taki żagiel, to jest dużo pracy?
7: Tak, przy tych żaglach tradycyjnych wymaga to dość dużego czasu operacyjnego ze względu na tradycyjne techniki, czy ręcznego wyszywania, likowania, wyszywania pierścieni. Wszystko to zajmuje dużo więcej czasu, jest dużo bardziej pracochłonne. Porównując to do takiej produkcji żagla do jachtu turystycznego teraz, to myślę, że taki żagiel zajmuje wyprodukowanie go co najmniej dwa razy dłużej niż taki standardowy stoczniowy żagiel. No i potrzebne jest zaangażowanie oczywiście większej ilości osób po części produkcyjnej, bo każdy z tych pierścieni trzeba wyszyć ręcznie, więc to fajnie wyglądało, jak duża część naszej ekipy produkcyjnej, pracowników, siedzi przy jednym żaglu i ręcznie go wyszywa, obszywa. Też ważną rzeczą tutaj jest to, że na początku dużym wyzwaniem było znalezienie odpowiedniego materiału na ten żagiel, no bo kolor dosyć nietypowy, czarny. Zazwyczaj żagle wykonujemy w kolorze białym, bo te dakronowe tkaniny są zazwyczaj białe, więc tu znalezienie odpowiedniego materiału w tym ciemnym kolorze i który odpowiadałby charakterystyce tej historycznej, czy został jakby dopasowany do historycznej scenerii, to było trudne. To było wyzwanie i pamiętam, że musieliśmy uruchomić kontakty w Wielkiej Brytanii, żeby taki materiał właśnie zdobyć.
8: Filmowcy mieli jakieś specjalne życzenia?
7: Filmowcy mieli życzenia specjalne, ale muszę powiedzieć, że dla nas też dosyć ciekawą rzeczą było to, że oni trochę inaczej podchodzili do tego zamówienia żagla niż żeglarz czy osoba, która potrzebuje żagle, gdzie zazwyczaj dla takiego żeglarza liczy się odpowiedni kształt żagla, odpowiedni materiał, wytrzymałość na rozciąganie, na okres użytkowania. A tutaj i te wymiary zawsze jest oczywiście bardzo ważne, te wymiary, żeby co do centymetra jak najbardziej precyzyjnie wykorzystać tą wielkość takielunku. A tutaj, co ciekawe, ten świat filmowy działa trochę inaczej. Dla nich się liczy bardziej wygląd tego żagla, bardziej to oddanie tej wartości historycznej i nawiązanie do epoki. I te wymiary dla nich, czy ten żagiel będzie 30 czy 50 centymetrów krótszy czy dłuższy, to już nie miał takiego wielkiego znaczenia. Więc
8: chodziło o to, żeby wyglądało.
7: Dokładnie. Więc to na pewno było taką inną rzeczą niż standardowo robimy przy projektach żaglowych.
8: Dlaczego oni się zgłosili tutaj, do Gdańska? To jest właśnie, spodobał im się ten pierwszy?
7: Myślę, że tak. I myślę też, że chyba obserwujemy taki trend, że coraz mniej żaglowni na świecie utrzymuje tą tradycję rzemiosła, jakby wykonywania żagli i obszywania ich ręcznie. I my jesteśmy jedną z niewielu żaglowni w Europie, która jakby regularnie utrzymuje, szkolimy naszych pracowników, to jest przekazywane z pracownika na pracownika, jak taki żagiel jest wykończony. Mamy książki z technologią tych starych wykończeń, więc myślę, że to jest taką wartością, którą oni tutaj mogli mieć na uwadze.
8: Jak przetransportować tak wielki żagiel? Bo to był duży żagiel, prawda?
7: Tak, to był żagiel, który miał powierzchnię 250 metrów kwadratowych i ten materiał, z którego był wykonany, był wyjątkowo ciężki, więc on ważył około 300 kg. Na szczęście tutaj logistycznie jesteśmy dosyć dobrze umiejscowieni w Gdańsku, mamy blisko do lotniska, no i ten transport odbywał się, czy większość transportów odbywała się drogą lotniczą i były to szybkie zazwyczaj transporty w różne lokalizacje, co też było wyzwaniem i nas zaskoczyło, bo jednego tygodnia wysyłaliśmy żagle gdzieś na wybrzeże Grecji czy Tunezji, w drugim tygodniu Islandia, potem znowu Szkocja, więc to było naprawdę duże wyzwanie logistyczne.
1: Po polskim akcencie w hollywoodzkiej produkcji z Pawłem Roslenem z żaglowni na gdańskiej Przeróbce rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: gorącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Oznacza czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Sępiej-Miernikowski. Zapraszam. Nerwowy wieczór w Grójcu. Mieszkańcy zebrali się przed parafią podczas wizyty biskupa. Potrzebna była interwencja policji. Z Polski do Stanów wyjeżdżają coraz starsi. W faktach sprawdzamy, kto planuje emigrację za ocean. Gdynia wyznacza kierunek w walce z dzikami. Jej rozwiązania mają obowiązywać w całej Polsce. Do groźnych scen doszło późnym wieczorem w Grójcu w powiecie oświęcimskim w Małopolsce. Podczas wizyty w parafii ordynariusza diecezji przy parafii zebrał się tłum mieszkańców, którzy żądali od biskupa Romana Pindla uzasadnienia odwołania ich proboszcza. W Grójcu jest reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, jak zakończyła się ta sytuacja?
2: Mniej więcej godzinę temu biskup Roman Pindel oraz towarzyszący mu księża bezpiecznie opuścili teren pod eskortą licznie zgromadzonych na miejscu funkcjonariuszy policji. Wcześniej mieszkańcy zagrodzili wyjścia z kościoła oraz plebanii. Doszło także do przepychanek. Parafianie chcieli wykorzystać przyjazd ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej, by dowiedzieć się, dlaczego ich proboszcz po prawie 30 latach posługi został odwołany z funkcji.
3: Nie powiedział nam kompletnie nic. Ponoć jest jakaś prawo kanoniczne, że nie może się wypowiadać, ale nam nie chodziło o to, żeby wyszedł i powiedział: jest taki zarzut czy taki, tylko żeby nas uspokoił. Będzie dobrze, będzie fajnie.
2: Kuria wydała jedynie komunikat, w którym informuje, że odwołanie nastąpiło z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Z Grójca Paweł Konieczny.
1: Rośnie średnia wieku osób, które chcą wyjechać z Polski na stałe do Stanów Zjednoczonych. W faktach RMF FM sprawdzamy wyjazdy naszych rodaków za ocean. Komentarze na ten temat zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Kto planuje takie wyjazdy?
4: To w pierwszej kolejności osoby, które mają konkretny zawód. Można nazwać ich specjalistami. Tak to opisuje mecenas Ilona Szymkowicz, która jako adwokat imigracyjny pomaga Polakom w zdobyciu stałej wizy.
5: Przede wszystkim są to osoby, które mają już jakąś specjalizację w Polsce i po prostu widzą potencjał rozwoju swojej kariery na rynku amerykańskim. To są osoby między 30 a 45 lat.
4: Druga duża grupa to przedsiębiorcy, którzy w Stanach Zjednoczonych już mają